Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ereksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

0: Żeby mieć jeszcze lepszą środę, Sugar Babes i Push the Button o równo godzinie 6.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To my teraz wciskamy przycisk i startujemy z naszą ulubioną zabawą po godzinie 6, czyli zabawą.
0: Ja nie wiem, co on tam mieści.
2: Wypadły ci klucze. Moje klucze, słuchajcie.
3: Gdzie są moje klucze?
2: No dzisiaj jest to zabawa trochę bardziej skomplikowana niż na co dzień, bo dzisiaj są schowane gdzie? No sami posłuchajcie.
0: Słuchajcie.
2: Poczekajcie, ja to... musimy jeszcze to nagrać, żebyście zobaczyli to na Instagramie Poranek RMF Max. Tam nas możecie też podglądać. Za chwilę wrzucimy rozwiązanie zagadki wizualne, a tymczasem wy możecie na Messengerze albo na Instagramie RMF Max pisać nam, gdzie Mateuko dzisiaj schował swoje klucze.
3: W tej zabawie nie chodzi o dobre odpowiedzi, tylko nie, jakiekolwiek, absolutnie. Więc zaskoczcie nas swoją fantazją. Jest dzisiaj temat, powiedzmy, jesienny, no.
0: Moi drodzy, nagrywajcie nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Pamiętajcie, tutaj nie ma złych

0: odpowiedzi. Gdzie Matełko dzisiaj schował klucze? Czekamy na wasze głosówki. Nie ma złej odpowiedzi. Dobra, zostaw już to, zostaw.
1: Nie, ja to chcę jeszcze nakręcić.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jako się zmieścił w ogóle do studia, nie? Dobra, Oskar Sym wlatuje.

0: Tu Colors i Prima Donna, nowość w RMF Max na 21 minut przed godziną 7. A widzicie, od samego rana u nas nowości, ale też od samego rana u nas zabawy. Otwórz to. To dokładnie, to jest dźwięk tego, w czym dzisiaj zostały schowane klucze. O, proszę bardzo.
1: No teraz jest łatwiej.
0: I właśnie w tym dzisiaj Mateuszko schował klucze, a to jakie wy macie propozycje, te, które spływają na naszego Instagrama i Messengera, posłuchajcie sami.
1: Halo?
0: A, bo tutaj, ja już wiem co.
1: To już mówiłem, co powiedzieliście. Już.
2: Klucze schowane są w dyni, pozdrawiam.
0: No, w dyni? Nie!
1: Ale
0: no.
1: Była podpowiedź, że jesiennie, więc prawie.
0: No i do tego jeszcze mamy schowane klucze w innej propozycji, która brzmi...
3: Klucze są schowane w wydrążonej dyni.
4: To są naprawdę dwie same propozycje.
0: No właśnie, no jakby nie patrzeć, nie?
4: Ale uwaga, w czym były schowane?
0: Poczekaj.
5: Mateuszko zostawił klucze w drzwiach. Tak jak ja dzisiaj.
4: Oh, I feel you, bro.
1: Okay.
4: Przybijamy piątkę, wiem jak to zostawić klucze w drzwiach. To oznacza zwykle powrót.
1: Rozwiązanie dawać.
4: W parasolu były.
0: Parasolu, drodzy. Ale i tak nas zaskoczyliście, jesteście najlepszą ekipą, dużo zgadujecie.
1: Jak to wyglądało w naszym studiu? Jak wyglądają klucze schowane w parasolu? Sprawdźcie już teraz na Instagramie Poranek RMF Max. Reklama.
6: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: I Like It też. Najbardziej to lubimy. To jest Narcotic Trust. I Like It w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polacy nie chcą świąt, słuchajcie. To jest szokująca informacja. Polacy nie chcą świąt. Po prostu jesteśmy już zmęczeni świętami w domu
0: i
3: zaczęliśmy sobie naprawdę w hurtowych ilościach rezerwować wyjazdy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Po prostu chodzi o to, żeby sobie od rodziny odpocząć, od charówki, żeby w święta po prostu
0: wyjechać
3: nie robić
0: zamiast
3: nic.
0: Robić święta.
4: Ale tak, nie, przecież o to chodzi, żeby najpierw rano dostać po łapach od matki, żeby wziąłeś coś z lodówki na święta, nie?
0: Tak, a potem jeszcze jest ważna awantura z ojcem, bo choinka, lampki nie świecą i mu nigdy nie pomagasz oczywiście.
3: To powinno być zresztą rozplątane rok temu.
0: Tak.
3: No a na koniec jeszcze wujek przychodzi na kolację i pyta, kiedy dzieci, i nikt się już do siebie nie odzywa przez resztę wieczoru. Amen.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: O, gdyby tylko się dało odpocząć w domu.

0: No, no, no, tak dobrze gra RMF Max i to jeszcze przed siódmą, to Liwka. Za chwilę u nas też będzie dobrze, bo będzie Flash Sport i Progoda, ale póki co, no to musimy wam o tym przypomnieć.
1: Ale wczoraj złoiliśmy Niemców. 3-0 pokonujemy w ćwierćfinale na Mistrzostwach Europy Niemców i to było mistrzostwo, jeżeli chodzi o styl w ogóle. Ja muszę przyznać, że jak oglądałem ten mecz, to strasznie się emocjonowałem tym i wszystko widziałem, a ten ostatni set, to jak Niemcy tam już się położyli.
2: Dobra. Najwyższy czas na to, żeby siatkarze pokazali piłkarzom, jak się kopie piłkę, bo niedługo, za dwa dni gramy na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
1: No, może coś się nauczą w tym czasie, nie?
0: Korki z WF-u, a korki z bieżących wydarzeń u nas już za moment. Flash Sport i Pogoda o 7 dla was. Zostańcie koniecznie.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
2: Szczecin 98,4 FM.
3: Sekundy.
4: Siódma jest na zegarze. Zaraz Fresh Sport i pogoda. Kinganyka z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, jesienne, poranne. Światowi przywódcy obradują w Nowym Jorku. Na forum ONZ trwa debata o najważniejszych wyzwaniach świata. Dyskusje koncentrują się na globalnym bezpieczeństwie, współpracy międzynarodowej i przyszłości samej organizacji. I przy temacie bezpieczeństwa zostajemy. Wschodnia granica Polski z dodatkowymi zabezpieczeniami. Przy przejściach z Ukrainą pojawią się nowe miejsca ukrycia.
5: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie.
3: Informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy, przyjął pakiet zmian, który ma ograniczyć pracę na wielu etatach i uporządkować zasady wynagradzania medyków. Co dokładnie się zmieni?
6: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
7: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok.
6: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż 2 etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto.
3: Posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dodaje Michał Radkowski. Zostawiamy politykę i przenosimy się na sportowe parkiety, no bo tu powodów do radości nie brakuje. Fenomenalna gra polskich siatkarzy. Po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami biało-czerwoni zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy.
8: No to mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszym grania.
3: No ba, jesteśmy bardzo zadowoleni, a mówił oczywiście Wilfredo Leon. Więcej o tym zwycięskim meczu w Sofii już za moment we fleszu sportowym. No a teraz możemy to już powiedzieć oficjalnie. Mamy jesień. No i jak się okazuje, dla wielu to ukochana pora roku, o czym przekonała się we Wrocławiu Martyna Czerwińska.
9: Nie będę tęsknić za upałami na pewno.
10: A co jest pięknego w jesieni?
9: Wszystko.
3: No i z takim nastawieniem wchodzimy w najbliższe 3 miesiące, a jesień to nie tylko kolorowe liście, ale też prawdziwy spektakl na nocnym niebie. W najbliższych tygodniach będzie można obserwować wyjątkowe spotkania Księżyca, Marsa i Jowisza.
2: Jest start, jest meta. Flash sportowy w RMF Max.
3: Polscy siatkarze rozgromili w Sofii reprezentację Niemiec 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w 2 pierwszych setach nie dali przeciwnikom żadnych szans. W 3 Niemcy odskoczyli na 4 punkty, ale...
11: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i... No i przełamaliśmy.
3: Mówił Kamil Semeniuk. W półfinale już w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. To rozstrzygnie dzisiejszy mecz. Ale to nie jedyne doskonałe wiadomości z Bułgarii. Na bokserskich Mistrzostwach Europy Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka wywalczyły awans do półfinałów i zdobyły 3 co najmniej brązowe krążki. Dzisiaj pierwsze półfinały. A za godzinę w sporcie ważna deklaracja Roberta Lewandowskiego.

0: Pierwszy dzień jesieni, no i od razu pełne zanurzenie w klimat. Chmury, chwilami deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Dzisiaj w całej Polsce więcej chmur niż słońca, ale przejaśnienia będą się pojawiać. Bez deszczu na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze mogą przydać się parasole, przede wszystkim w okolicach Suwałk. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni na wschodzie, w centrum nad morzem 16, a najcieplej 18-19 stopni i najpogodniej dziś na zachodzie kraju.
1: Hity na maksa.
2: Ale to dobrze, słuchajcie, bo od dzisiaj oficjalnie przez mniej więcej jakieś pół roku mamy z głowy spór o klimę w pracy. Czy cieplej, czy zimniej, czy okno otworzyć, czy zamknąć, wszystko jest jasne.
3: Jak ci zimno, to się ubierz. To jest stała zasada. Ale dobrze, dzień dobry wszystkim.
2: Cieplutko was witamy. 4 po 7 w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.

0: To jest zaklęcie, żeby była dobra środa. To jest Dua Lipa i Don't Start Now. Jest 9 minut po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły i mają je w samochodzie, bo będziemy bawić się wszyscy w to, czy damy radę odpowiedzieć na pytania od dzieciaków na poziomie podstawówki.
4: To jest bardzo dobre pytanie, postaramy się, ale wiadomo, różnie to wychodzi. Dzisiejsza, słuchajcie.
0: Wy nas grillujecie, jest śmiesznie i zobaczymy, kto tu jest taki mądry.
2: Dzisiejsza kategoria.
3: Język polski.
0: Ale to powiedział.
4: Profesor Mateusz powiedział.
0: Więc teraz zgłaszacie się nazwą drużyny, którą wymyślicie. Dzisiejsza kategoria nazwy to język polski. Niech będzie śmiesznie, niech będzie ciekawie. Wybierzemy naszym zdaniem najbardziej pojechaną nazwę.
4: A wy słuchajcie, tak, tam gdzie zawsze, czyli pod 3001 SMS-em, koszt jak za każdego zwykłego SMS-a. Najśmieszniejsza, najciekawsza nazwa. Język polski to jest kategoria. Teraz odliczamy 3, 2, 1. Wymyślicie nad nazwą, a my zaraz wybieramy tą najciekawszą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.

0: Shakira sprawdza sportową obecność w RMF Max. To daj, daj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my już za chwilę sprawdzimy wiedzę z podstawówki z klasy piątej, czwartej.
4: Mniej więcej, tak.
3: Mniej więcej w tym, ponieważ jest z nami w porannej zabawie. Do tablicy. Proszę, ekipa typowych niełuków. Siemano.
5: Siema, cześć, jedziemy właśnie do szkoły.
3: Elegancko.
0: Jest Gosia, jest Piotrek, witajcie w RMF Max.
3: Piotrek, czy jesteś gotowy, żeby zadać nam trudne pytania z języka polskiego?
5: Jestem gotowy.
3: Dobra, to Piotrek, wybierz sobie, kogo grillujesz. Kliber, Karola czy Mateuko?
5: Karola.
3: Karola, elegancko,
0: super.
3: To
0: dzięki,
3: zaczynamy.
0: Piotrek.
3: Idealnie.
0: Dzięki, no.
2: Do tablicy, proszę.
5: No, dawaj. Jak pisze się wyraz wsówka?
3: Wsówka, Karola.
0: Wsówka, tak?
3: No, tak. Wsuwasz te codziennie i co?
0: Wsówka, a nawet mamy teraz wsówka, no to przez było otwarte.
5: Dokładnie.
3: Jasne! Ale byłem przekonany, że zamknięte. Dobra, drugie pytanie, dawaj Piotr, grillujemy dalej.
5: Ile litej ma ile litej ma słowo konstantynopolitaneczka?
0: Poczekaj, liczę.
3: Ona liczy na palcach, nie? Karola, przecież ty nawet nie masz tyle palców.
0: 18.
5: Dokładnie.
4: Wow!
5: Super.
4: No, Piotrek, ty to Piotrek pięknie powiedziałeś, Konstantynopolteloteczka.
0: Nawet my tego nie potrafimy.
3: Konstantynoczapeczka.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: O, ale to były pytania, ja się spociłem, nie?
4: Typowe niełuki wymyśliły świetne pytania z języka polskiego, dzięki bardzo.
0: Stówka dla was, słuchajcie.
3: I do usłyszenia już jutro, bo jutro też będziemy się bawić w zabawie do tablicy, proszę. A tymczasem Sylwia Bampa, On Tonight.

Radia Bamba w RMF Max, 18 minut po godzinie 7. Wiemy, piszecie, że chcielibyście jeszcze raz zabawę do tablicy, proszę. Jutro kolejna okazja do zgarnięcia stówka. Bądźcie z RMF Max, słuchajcie nas tuż po 7.

0: W dobry nastrój wprawia Black Eyed Peas 2 minuty już przed godziną w 7:30 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Najważniejsze informacje, zanim się wjedzie do pracy. Egipski piłkarz z brytyjskiej ligi, czyli Mohamed Salah, stworzył w Turcji absolutnie nową atrakcję, jeżeli chodzi o turystykę. Usiadł sobie chłop na skalę, tam sobie zrobił zdjęcie, wrzucił je na Instagrama i teraz ludzie po prostu ustawiają się w pielgrzymkach, ustawiają się w kolejkach.
4: Do kamienia?
3: Tak, żeby zrobić sobie na tym samym kamieniu zdjęcie. Niektórzy nawet całują, rozumiesz to? Niektórzy całują te skały. No.
4: To jest dobry piłkarz.
3: No, bardzo dobry piłkarz. No. Jeden z lepszych na świecie, nie?
4: A to fajnie, to może nasi piłkarze powinni mieć sesję, nie wiem, w lesie albo w czytelni.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: W sumie ja bym zrobił sobie zdjęcie z takim drzewem, na którym usiadł szczęsny, nie?
4: Tak, super.
3: No,
0: a to coś daje? Jakąś super moc? Czy co? O co chodzi?
3: Tak, zamienia się w drewno. No. Gips i go... Ale możesz na wystąpieniu w przedszkolu wystąpić, nie?
0: Albo na meczu reprezentacji.

0: Axwell, a jak Axwell zagra, to aż się chce do roboty iść. 7:38 w RMF Max, to jest poranek, dzięki któremu wstaje wam się i żyje wam się lepiej przy okazji.
1: No i takie mamy też informacje. Skarbówka, powtórzę, sprzedaje samochody za grosze. To takie, które zostały skonfiskowane, które przeszły na skarb państwa.
2: Ale teraz to można ile zapłacić?
1: Są bardzo różne, nawet wystarczy kilka stówek. Co prawda to z jakiegoś Golfa z 2002 roku, ale naprawdę można bardzo tanio ogarnąć.
0: Znaczy to nie jest jakiś lewy, nie? Normalnie tata państwowe załatwia.
2: No tak. No i tak przy okazji to też jest jedyna rzecz, jaką możesz mieć od skarbówki, która może cię ucieszyć.
3: 嘛 Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: No i tak jest ekipa, której potrzebujemy wszyscy o poranku, czyli bracia Kacperczyk i Mrozów RMF Max jeszcze przed 8.
1: Przenosimy się do samiuszkich Tater, hej? Tatrzański Park Narodowy. W minione wakacje odwiedziło ponad 2 miliony. Wow. 2 miliony turystów i to jest absolutny rekord wszechczasów. No. Tylu turystów jeszcze nie było.
2: No. No ja wiem, oni jeszcze do dzisiaj stoją w kolejce.
0: No ale przynajmniej dzięki temu podobno wyprzedały się w końcu zapasy magnesów, wiecie, tych zakopane 2024.
2: W końcu.

0: The Colors i Italo Disco przynoszą nam trochę słońca w ten pierwszy jesienny dzień. 5 minut do godziny 8 pozostało.
1: No właśnie, a za nami równonoc jesienna, czyli od dzisiaj dzień staje się coraz krótszy, a noc coraz dłuższa.
2: No ale to, przepraszam bardzo, to nie powinno działać tak, że jak jest dzień krótszy, no, to no, my krócej chodzimy do pracy?
1: Tak, coś takiego. Tak, coś takiego. Oczywiście, że tak.
0: Ja w ogóle teraz to czuję, że tak się wyśpię, że to będzie równonoc, ale przez G, nie?
1: No to byle tak, słuchajcie, do marca, to już tuż, tuż. Tuż też do 8 za 5 minut flash i prognoza pogody.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Tu RMF Max, tu najważniejsze informacje, flash, sport i pogoda i oczywiście Kinga Nega za mikrofonem. Hej, dzień dobry.
6: Oczywiście jestem. Wojskowe samoloty ponownie na polskim niebie w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. To działania prewencyjne, podkreślają wojskowi. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie po przerwie wróciły dosłownie przed chwilą do normalnej pracy. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce wciąż jest tematem rozmów. Dyskusje toczą się przy okazji trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ. Szef polskiej dyplomacji nie ukrywa, że liczy na szybkie decyzje w tej sprawie.
7: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
6: Mówił Radosław Sikorski. Gorący tydzień na rynku najmu to oczywiście ma związek ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego. No i tu dobra wiadomość, dostępnych lokali jest więcej niż w ubiegłym roku.
8: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
6: Jeżeli chodzi o ceny najmu, te wzrosły średnio o 3%. Znacznie podrożały za to akademiki, nawet o 18%.
8: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
6: Mówił Jarosław Sadowski z Rękomatu. Studenci liczą teraz koszty najmu, a my sprawdzimy, ile wcześniej wydaliśmy na wakacyjny relaks. Nowe dane pokazują, że Polacy chętnie inwestowali w odpoczynek, słońce i wakacyjne przyjemności. Na letni urlop średnio wydaliśmy 3,5 tysiąca złotych za osobę. To o 150 zł więcej niż rok temu.
9: Polacy podróżują przede wszystkim tam, gdzie jest słońce. Uwielbiamy all inclusive, ponad 82%. Polacy uwielbiają też luksus. Tutaj króluje Turcja, Grecja i Egipt.
6: Dlaczego wybieramy właśnie te kierunki?
9: Myślę, że to jest bardzo dobry stosunek serwisu do ceny. To znaczy Turcja, Grecja i Egipt zachęca nas zarówno 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, jak i właśnie tym serwisem all inclusive, który Polacy tak bardzo uwielbiają.
6: Mówił Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
5: Ale ten pan miał piękny głos. Czy może dołączyć do poranka RMF Max?
6: Jestem za.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
6: Dlaczego tylko dziewczyny były za? Dobra, sport. Trwa zgrupowanie piłkarskiej kadry Polski przed 4 meczami w Lidze Narodów. Zagramy ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Polacy po raz pierwszy wystąpią na drugim poziomie tych rozgrywek.
10: Myślę, że to są drużyny na naszym poziomie, więc mam nadzieję, że będziemy grali, nie tylko stwarzali sytuacje, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
6: Ocenia Robert Lewandowski pierwszy mecz w piątek, a kapitan zapewnił też, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w kadrze. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, mówił Lewandowski na konferencji. Ukraińska tenisistka Oleksandra Ołyjnikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Mamy jesień, no i to widać, i to czuć. Dzisiaj sporo chmur, parasole przydadzą się na pewno mieszkańcom północnego wschodu, ale w wielu regionach może pokropić. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w Białymstoku, 16 w Warszawie, Szczecin, Gorzów, Wrocław, tutaj 17-18 stopni bez deszczu i ze sporą ilością przejaśnień.
5: Dobrze, potwierdźmy to oficjalnie, komisyjnie. Jest jesień, prawda?
11: Tak.
5: No dobrze, no to w takim razie po 8 my odpalamy jesienne bingo w RMF Max.
11: Przygotujcie sobie coś, co wam się kojarzy z jesienią do skreślenia.
5: Będziemy się razem bawić, zostańcie koniecznie z RMF Max, a żeby było trochę cieplej, chociaż odrobinę. To mamy dla was gorące hity na maksa. Kygo i Take Me Back już teraz prawie 5 minut po 8.

0: Robimy tak, żeby dobrze, najlepiej na świecie jechało się wam do pracy. To Agnes z RMF Max, 11 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, czekajcie, dobrze to jest, oni się nie pomylili?
4: Dzisiaj
3: jest do wygrania 23 tysiące złotych, to jest
4: no naprawdę? Tak napisali przecież na mnie, no to chyba
3: 1000 złotych za odebranie telefonu,
0: no to tak,
3: jak
0: to
3: do ciebie
0: super,
3: zadzwonimy,
0: to codzienność w
3: RMF
0: Max.
3: Główna nagroda 23 tysiące złotych?
4: Ja nie wiem, wow. Możemy w ogóle o tym powiedzieć?
3: No lecimy w tym, grubo, urodzinowy deszcz nagród, dzisiaj do zgarnięcia 23 tysiące złotych koła, mówiąc potocznie.
4: Więc jeżeli chcesz taki hajs wygrać dzisiaj, to nie czekaj dłużej z SMS-em, weź teraz telefon do ręki, wpisz sobie w wiadomości Max, wyślij to na numer 7327, zapłacisz 3,69, ale chłopie, ale dziewczyno, grasz o 23 tysiące złotych.
0: Co więcej, każde zgłoszenie bierze udział nie w jednym, a w dwóch losowaniach, tym dzisiejszym i piątkowym, więc to jest podwójna okazja na 23 tysiące złotych.
3: No albo sprawdź sobie super bonusy na rmfmax.pl, no.
4: Także mordeczko, umówmy się. Teraz wchodzisz na rmfmax.pl albo wysyłasz SMS-a Max na 7327. Słuchasz sobie hitów na Maxa i czekasz na telefon od RMF Max.

0: Ej, ej, Michiko, to DJ Godża.
1: A, dobry numer, RMF Max oczywiście.
2: Nie byłby tak dobry bez Mateusza Barga. Mm-hmm. To jest RMF Max, to jest poranek, wstawaj, nie udawaj. Do Polski, słuchajcie, dotarło Grandma Tourism, czyli no. taka turystyka babciowa.
3: W sensie, jak co, wstajesz o 5 rano i patrzysz w okno i sprawdzasz turystów, którzy ci przechodzą pod oknem, tak? To o to chodzi?
2: Nie, chodzi o to, że wracamy do korzeni, jesteśmy zmęczeni tym cyfrowym światem w telefonach, no i szukujemy takich analogowych śladów swoich przodków, czyli jeździmy tam, gdzie prababcie mieszkały. Uczymy się tego, co prababcie robiły. Na przykład modne są w związku z tym warsztaty z pieczenia chleba.
3: O, fajne, fajne.
1: A to babcia teraz nie zamawia rano bułek przez apkę, bo nie miała cateringu, akurat dostawę.
3: O, fajne rozrywki, ja też takie lubię rozrywki dla starych ludzi, na przykład jak się leży i nic nie robi.
1: O, fajnie,
3: bujasz się w fotelu, fajne to jest, no. Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.

0: Kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Jeśli myślicie, że ten numer wprawił was w dobry nastrój, to spokojnie, poczekajcie na to, co będzie w RMF Max za chwilę, to Avicii.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dobra, Mateuko, bo ty wymyśliłeś tę zabawę, nie? Opowiedz, o co tu chodzi.
3: Nasza zabawa to jesienne bingo. Wymieniamy rzeczy jesienne. Jeśli ktoś się powtórzy, odpada. Jeśli komuś się skończą rzeczy, odpada. A wy będziecie mogli nam dosyłać albo dopisywać swoje propozycje. Lecimy
0: ale
3: z tym.
0: Super.
2: Dobra, gotowi? Ja tak. Zaczynam pierwszy. Płaszcz.
3: Okej. Okay. Jesienne palto.
0: Parasol.
2: Kocyk.
3: Kakao z pianką.
0: Kalosze.
3: All inclusive w Turcji. No co? Dobra. Sesja zdjęciowa w liściach.
0: Herbatka.
2: Świeczki. No dobra, już sobie zapisałem, nie? Dobra, no świeczki, teraz ty.
3: Tak, bigos.
2: Czemu bigos?
3: No bigos jest jesienny, nie?
0: Szarlotka.
3: Katarek. Ciasto śliwkowe.
0: Śliwki.
3: Szalik. Szarlotka z cynamonem.
0: Dynia.
3: Nie mam nic więcej. Ja też.
0: Filmy o Harrym Potterze.
3: Nie!
0: Prawdziwa jesieniara.
2: Zawsze Karola musi wygrać. Czemu?
3: Ale jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to koniecznie, bo ja nie wiem co jeszcze. Sweter!
0: Kasztany, śliwki, żołędzie. Jest tego dużo, panowie.
2: Kończymy.
3: Dobra, dzięki.
0: Amatorzy.
1: Super. Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: No i też pamiętajcie, że możecie nam cały czas na Messengera albo na Instagrama dosyłać swoje jesienne propozycje. Zabawcie się w bingo.
0: Zagrajcie koniecznie z nami, a już teraz u nas jesienna Zalia.

0: szóstym porankiem. Everlasting to Armin van Buuren. 7 minut po wpół do 9, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: To będzie najwyższa historyczna kwota, jeżeli chodzi o tę nagrodę w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. O co chodzi, zapytacie? Chodzi o nagrodę Nobla, ponieważ od października Fundacja Noblowska poinformowała, ta nagroda wzrośnie o 1 000 000 koron szwedzkich.
0: Na polskie to będzie?
1: No,
0: jakieś 400 tysięcy złotych.
1: Tyle, ile jest, no dokładnie. No.
2: A nie, to chyba teraz to ja będę startował. Teraz tak.
0: Ale która pokojowa literacka,
2: nie,
0: która?
2: Wybierajcie mnie.
1: No, dla niego to na Jobla można dostać bardziej.
3: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: I po reklamie.

0: Mateusz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: Uwielbiamy słyszeć go o poranku. Somber, my body isn't ready. To jest RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i słuchajcie, kto by się wybrał w taką podróż? Jest do odwiedzenia 220 portów, 371 dni, czyli szybko szacując ponad rok. To jest najdłuższy rejs świata luksusowym statkiem Regatta, który jest teraz tak płynie. Jest ogromny, ogromny, luksusowy. Ma baseny na dachu, ma wariactwo.
4: Super, super.
0: A to tam są tylko tacy ludzie, co pracują zdalnie?
3: Chyba tak.
4: Ja tylko mam nadzieję, że oni zatankowali na zapas, nie odrobinę wcześniej.

0: 8.56 w RMF Max. To oznacza, że 4 minuty pozostały do 9. Ja szybko liczę. A to oznacza, że punktualnie już za chwilę będzie flash i prognoza pogody u nas. RMF Max. Zostań i posłuchaj.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: I po reklamie.

0: Maroń.
1: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
2: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Szczecin 98,4 FM.
4: Monika Kołtowska, to jest poranny flash w RMF Max. Szczecin, minęła 9. Flesz o 9 otwierają najnowsze doniesienia o sytuacji na polskim niebie. Wojskowe samoloty wróciły do swoich baz po tym, jak o poranku poderwano je w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Tymczasem do służb spływają informacje o głośnym huku słyszanym w wielu miejscach centralnej Polski. Wojsko przekazało, że jego źródłem było przekroczenie bariery dźwięku przez samoloty bojowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejne zmasowany atak na jego kraj. Taką informacją podzielił się z premierem Wielkiej Brytanii podczas ich rozmowy w Nowym Jorku.
3: Słuchacie RMF Max Szczecin.
4: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo wszczęła śledztwo w sprawie remontu trasy zamkowej i wyburzania jej łącznic. Podejrzewa się nieprawidłowości w udostępnianiu materiałów z rozbiórki wykonawcom. Szybka zmiana tematu. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o szybkie działania w sprawie rekordowo wysokich cen paliwa.
5: Do premiera Donalda Tuska i do ministra infrastruktury trafi niebawem pismo, w którym sformułowaliśmy 5 postulatów dotyczących wysokich cen paliwa.
4: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
5: Proponujemy powołanie niewielkiego zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i reprezentatywnych organizacji gospodarczych. Jego zadaniem powinno być bieżące analizowanie wpływu cen paliw na poszczególne sektory gospodarki oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących uruchamiania i wygaszania instrumentów osłonowych.
4: Do tego tematu będziemy dziś wracać we fleszach RMF Max. I jeszcze krótko o inwestycjach. W Szczecinie trwa przygotowanie do 4. etapu rozbudowy parku Psie Pole na osiedlu Zawadzkiego Klonowica. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na wykonawcę inwestycji, która ma ruszyć jeszcze w tym roku. Park oferuje liczne atrakcje dla dzieci, a planowana rozbudowa uwzględnia nowe place zabaw. A Stowarzyszenie Polites w Szczecinie zaprasza osoby powyżej 13 lat do programu Pierwsza Pomoc w Lekcjach. Wolontariusze raz w tygodniu indywidualnie pomagają uczniom z trudnościami w nauce matematyki, języka polskiego i angielskiego. Zajęcia odbywają się przy ulicy Dworcowej. Spotkanie informacyjne zaplanowano na dziś. I na koniec szybko przenosimy się do Filharmonii w Szczecinie. Trwa właśnie konferencja AI Connect 2026.
6: Na scenie będą niekwestionowani liderzy do spraw cyberbezpieczeństwa, m.in. Paula Januszkiewicz, jedna z najbardziej rozpoznawanych i cenionych osób z branży IT, security, ceniona zarówno w Polsce, jak i na świecie. Będzie mówiła o współczesnych zagrożeniach, wyzwaniach, ale też o tym, jak im przeciwdziałać. Posłuchamy również ciekawej rozmowy osób odpowiedzialnych za budowanie odporności cyfrowej naszego państwa.
4: Dodał Paweł Kozłowski, współorganizator konferencji.
7: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Kurtki i szaliki to zdecydowanie wskazane w Szczecinie o poranku na termometrach do 9 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 kresek. Sporo słońca od samego rana, więc przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne. No ale trzeba przyznać, że ten wiatr, który pojawia się z rana, jest zdecydowanie chłodny i odczuwalna temperatura jest dużo niższa. Jeśli chodzi o kolejne dni, to na przykład jutro 16 na termometrach w ciągu dnia i popada deszcz.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: O, tyle mam energii po poranku. O, ale było. Wow!
9: Ale to będzie jesień. Dobrze, że zaczęliście tę jesień właśnie z RMF Max. 4 minuty po 9, wstawaj nie udawaj, mówi do widzenia. Filip Kliber.
10: Karola Kowalska.
11: Mateusz Marek.
9: Ale spokojnie, Temper City jest, nie?
11: Sorry, się darłem. Przegięłem, nie? Przegięłem?
10: Już z tobą nie rozmawiamy.

Ellie Oaks i Lavinia, no są jak taka jesienna symfonia. Staram się trochę dopasować do tego, co mamy dziś w kalendarzu. Bo jesieniary robią dzisiaj... Yes! Nareszcie! Pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, kalendarzowa jesień startuje. No wiadomo, grzyby super, wiadomo, kasztany ekstra, wiadomo, dnia też fajnie, ale do tego wszystkiego jest jeszcze deszcz. No i może być fajny, bo to może być deszcz nagród w RMF Max 23, bo mamy 23 dzień września. 23 tysiące do wygrania dzisiaj. Jak to zrobić? O tym między innymi do tego masa hitów. Ania Wojtkowiak, witajcie, damy sobie radę z tą jesienią. Jesteśmy razem w pracy do 12, a ja wysyłam wam teraz ciepło z Kalifornii od Katy Perry.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Aćmy teraz ciągnie, ciągnie do domku, bo tam cieplej, no i światełko, wiadomo. A do nas przeciągnęło Kłębo i Darię Zawiało w Bubble Tea, za nami w RMF Max. A propos ciągnięcia do światełka, no może szczecinianie chcieliby się wybrać na świetny, świetlny spektakl. Historia Świnoujścia na budynku poczty, słuchajcie, będzie do obejrzenia. Fasada budynku Poczty Polskiej w Świnoujściu zmieni się w niezwykłą scenę, no i będą dwa takie pokazy. To jest dopiero 17 października, ale ponieważ no, pokaz jest zupełnie za free, to warto sobie to wszystko zaplanować. Tym bardziej, że będzie można obejrzeć historię miasta, wyspy Uznam oraz rozwoju Świnoujścia jako uzdrowiska oraz oczywiście no, wszystko będzie oprawione nie tylko światłem, ale także dźwiękiem i to może być świetne widowisko. 17 października, no to już zapowiadamy, żeby było wiadomo, że w razie czego tej jesieni można robić wspaniałe i przyjemne rzeczy. I tak jeszcze tutaj tylko zostawię info, że skąd brać pieniądze na te przyjemności? Zdradzę wam już za chwilkę. Warto zostać z nami. Słuchajcie, RMF Max Szczecin, a to Marlon Hofstadt.

0: I teraz wszyscy razem skacaje. Tak, regulujemy sobie tempo i idziemy do przodu w pracy. Juste, Jack Style i Jon w RMF Max Szczecin. Ale proszę bardzo, jak wystrzeliła do góry nasza Pogoń Szczecin. Po raz pierwszy w historii klub przekroczył magiczną barierę 100 milionów złotych przychodu, a dokładnie 101 milionów 690 tysięcy. Wow, to jest wzrost, który wynosi ponad 23 miliony złotych w porównaniu do poprzedniego roku. No i oczywiście największe brawa należą się komu? Kibicom, bo w Szczecinie średnia frekwencja to ponad 18 tysięcy ludzi na meczu, zapełnienie stadionu 85%, a zysk z samych dni meczowych to aż 16 milionów 200 tysięcy złotych. I jeszcze czapki z głów dla tych wszystkich, którzy kupują gadżety, dlatego że prawie 18 tysięcy koszulek i szalików zostało sprzedanych. Kamil Grosicki podobno już w kieszeni i tak nosi flamaster, jak wychodzi z domu. Na wszelkie... Max.
1: Reklama. Chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
14: Kurtki i szaliki to zdecydowanie wskazane w Szczecinie o poranku na termometrach do 9 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 kresek. Sporo słońca od samego rana, więc przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne. No ale trzeba przyznać, że ten wiatr, który pojawia się z rana, jest zdecydowanie chłodny i odczuwalna temperatura jest dużo niższa. Jeśli chodzi o kolejne dni, to na przykład jutro 16 na termometrach w ciągu dnia i popada deszcz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Szczecin.

dobrze, dobrze, tak nie za szybko, a równomiernie. Tak, regulujemy sobie tempo i idziemy do przodu w pracy. Just the Jack Style i on w RMF Max Szczecin. Ale proszę bardzo, jak wystrzeliła do góry nasza Pogoń Szczecin. Po raz pierwszy w historii klub przekroczył magiczną barierę 100 milionów złotych przychodu, a dokładnie 101 milionów 690 tysięcy. Wow, to jest wzrost, który wynosi ponad 23 miliony złotych w porównaniu do poprzedniego roku. No i oczywiście największe brawa należą się komu? Kibicom, bo w Szczecinie średnia frekwencja to ponad 18 tysięcy ludzi na meczu. Zapełnienie stadionu 85%, a zysk z samych dni meczowych to aż 16 milionów 200 tysięcy złotych. I jeszcze czapki z głów dla tych wszystkich, którzy kupują gadżety, dlatego że prawie 18 tysięcy koszulek i szalików zostało sprzedanych. Kamil Grosicki podobno już w kieszeni i tak nosi flamaster, jak wychodzi z domu, na wszelki wypadek. Chociaż ja tam nikomu do kieszeni nie zaglądam. A w waszej, jakbyście chcieli mieć 23 tysiące, to pamiętajcie, nasz urodzinowy deszcz nagród, zabawa w RMF Max do wygrania 23 tysiące. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz-Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: I po reklamie.
10: Monika Kołutowska, to jest przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, minęła 10:00. Zatrzymany wczoraj były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
11: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki Mibi Trade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
10: Wymienią minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
10: W Szczecinie zatrzymano 16-latka, który na widok policyjnego radiowozu próbował uciec. Przy nastolatku znaleziono maczetę i gaz pieprzowy. Okazało się, że może mieć związek z ranieniem mężczyzny przed jednym z lokalów w mieście. Poszkodowany zgłosił się do szpitala, gdzie otrzymał pomoc i opuścił placówkę. W Szczecinie na Stołczynie ruszają bezpłatne warsztaty szydełkowania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia będą odbywać się w co środę o godzinie 15:00. Organizatorzy zapewniają materiały do nauki, a projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności. A w najbliższy piątek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza na wyjątkowe święto nauki.
12: Moc naukowców, czyli wielkie święto nauki dla całych rodzin, nie tylko ze Szczecina, ale z całego województwa. Zapraszamy w najbliższy piątek, w samo południe. Startujemy na parkingu, który znajduje się zaraz obok naszego słynnego budynku zwanego Szklakiem. To wszystko w Alei Piastów, obok Wydziału Budownictwa, obok naszego Wydziału Chemicznego, tuż obok i biotechnologii.
10: A to mówiła dla RMF Max Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa ZUT-u. Na parkingu naprzeciwko rektoratu przy Alei Piastów powstanie miasteczko nauki z kilkunastoma strefami tematycznymi. Będzie scena z pokazami, wykładami czy kino sferyczne. Dziś w szpitalu przy Unii Lubelskiej odbędzie się akcja profilaktyczna w Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Od godziny 11 do 14 będzie można skonsultować się ze specjalistami laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i onkologii. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą będą mieli okazję do badań i rozmów na temat schorzeń. Na koniec krótko sport. 6 piłkarzy Pogoni Szczecin wyjechało na zgrupowania reprezentacji narodowych. Zawodnicy dołączą do swoich kadr, aby przygotować się do nadchodzących meczów. Klub potwierdził ich udział w międzynarodowych konsultacjach. A więcej sportu w RMF Max tuż po 15. To tyle w tym fleszu, a jeśli chodzi o ubiór na pierwszy dzień jesieni, to koniecznie pamiętajcie o kurtkach i szalikach, bo ten pierwszy dzień w Szczecinie dosyć chłodny. Za moment pogoda. Monitorujemy na bieżąco pogodę dla Szczecina i niestety albo stety, jak lubicie, temperatury są coraz niższe. O poranku mieliśmy około 7, no a w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni dzisiaj w Szczecinie. Sporo słońca przez cały dzień i to jest ta dobra wiadomość, że jeszcze okulary przeciwsłoneczne nam się przydadzą, a już jutro więcej deszczu i w ciągu dnia ma być zdecydowanie chłodniej.
13: Ciepłym kubkiem zdecydowanie łatwiej przetrwać tę środę.
14: Od świtu do świtu.
13: Wy możecie uzupełnić ciecz, a my uzupełnimy najgorętsze hity. I tak będziemy razem do 12 w pracy. Ania Wojtkowiak, witajcie. RMF Max. Swedish House Mafia teraz, za chwileczkę Dua Lipa. No z taką ekipą wszystko powinno się zgadzać.

jakie są nasze polskie realia. Wczoraj mieliśmy ostatni dzień lata, dzisiaj wciąż Gibbs, Ego, For Money i ostatni dzień lata w głośnikach. Tymczasem, jeśli chodzi też o nasze realia, to Polacy wciąż biorą zwolnienie na kaca. Tysiące zwolnień z kodem C. L4 z kodem C oznacza, że było nadużycie alkoholu i w pierwszym półroczu 2026 roku Polacy wzięli je, uwaga, 4700 razy. No przecież pracodawca to widzi. Ja się dziwię z kolei, bo może psycholog też mógłby wystawić na przykład takie zwolnienie na kaca, ale moralnego. To taki trochę lepszy kac, no bo jednak wychodzi na to, że człowiek jest wrażliwy, przejmuje się. No i że owszem, zaliczył wpadkę, ale komu się nie zdarza. Usual i Moving to the Sun teraz.

dzwonkiem, bo tramwajarze też niewykluczone, że zrobią to w weekend w Szczecinie. Mamy bowiem w weekend zmianę w kursowaniu na odcinku Wyszyńskiego i Turkusowej z powodu prac torowych na estakadzie pomorskiej, więc tramwaje 2, 7 i 8 zmienią na chwilę swoje trasy i dojadą tylko do ulicy Dworcowej Wyszyńskiego. Poza tym będzie działać autobus zastępczy 807. No i od poniedziałku szykuje się też jeszcze zmiana na trasie Zamkowej. Zmieni się organizacja ruchu, bo zniknie prawy skrajny tor jazdy, ale kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji dwie pozostałe jezdnie, natomiast utrudnienia oczywiście wynikają z remontu, który trwa, no i szczerze mówiąc, on jeszcze trochę potrwa, więc niestety, ale trasą Zamkową od poniedziałku pojedziemy troszeczkę wolniej. Ale za to my tutaj będziemy dobrze tempo regulować. W RMF Max Szczecin to Dub Dogs i How.

0: Paraíso, nowość w RMF Max, Lost Frequencies i Mari Forest. Czy już przeniosła Was ta nowość do jakiegoś ciepłego miejsca, gdzie jest zdecydowanie więcej słońca niż w Polsce? Bo jeśli tak, to teraz jeszcze będą na to pieniądze. 23 tysiące złotych, które może Wam spaść w deszczu nagród, urodzinowym deszczu nagród. Przypominam, że w tym miesiącu bawimy się w RMF Max z okazji naszych urodzin, no i w związku z tym do wygrania są takie pieniądze. Albo hulajnogi, albo PS5 może być, albo może być super projektor, albo możecie po prostu mieć gwarantowany 1000 złotych, gdy tylko odbierzecie od nas połączenie. A żeby dać sobie szansę na ten telefon, wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Nie czekałabym, tylko ruszała teraz, bo ruszamy też z rundą bonusową, w której przez 10 minut pomnożymy każde Wasze zgłoszenie 580 razy. Co? Runda bonusowa? Jaka? 580 razy każdego maksa teraz przez 10 minut w grze o 23 tysiące. Wysyłajcie hasło MAX na numer 7327.
1: Reklama. Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
18: AI,
17: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Asia,
20: tu Ola i Jarek.
21: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
22: Cześć, tu Oskar Cyms.
23: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
0: Monitorujemy na bieżąco pogodę dla Szczecina i niestety albo stety, jak lubicie, temperatury są coraz niższe. O poranku mieliśmy około 7, no a w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 stopni dzisiaj w Szczecinie. Sporo słońca przez cały dzień i to jest ta dobra wiadomość, że jeszcze okulary przeciwsłoneczne nam się przydadzą, a już jutro więcej deszczu i w ciągu dnia ma być zdecydowanie chłodniej.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
24: RMF Max. RMF Max Szczecin.

kwiaty kwiatami u Miley Cyrus, ale ona aktualnie zajęła się reklamowaniem bieżni stacjonarnych, takich wiecie, które można sobie postawić w domu, więc nie, że tylko leży i pachnie, tylko trening też musi być zrobiony. A tutaj wychodzi na to, że będą też właśnie robili nam zmiany w Szczecinie, a dokładnie chodzi już teraz o rozbiórkę tych XIX-wiecznych podziemi i dawnego prosektorium. Moi drodzy, wiadomo już, że rozbiórka będzie kosztować ponad 600 tysięcy złotych, tak mniej więcej jest zaplanowany budżet, chociaż oczywiście nie jest jeszcze rozstrzygnięty przetarg. A mowa przede wszystkim o tych nieużytkach, które znajdują się przy ulicy Staszica i w pobliżu szpitala. Generalnie był tam kiedyś stary browar Konrada, no i szkoda, że tego nie da się już jakoś zachować, ale dodatkowo były też w tych budynkach dawne części szpitala, no i były też tam prosektoria. Podobno zachowały się tam jeszcze stoły z tego okresu i powiem wam szczerze, no brzmi to jak jeszcze jakiś mały plan na Halloween, ale może być niebezpiecznie, więc nie to, że polecam, tylko można sobie pomyśleć o tym, że jak creepy miejscówka w Szczecinie, to tam, zanim ją rozbiorą. RMF Max. No bo wiadomo, jak wystartowała jesień, to i za chwilkę już dynie i Halloween. Ale najpierw jeszcze Liwka u nas.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brikomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Monika Kołutowska, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max Szczecin, minęła 11. CBA zatrzymało dyrektorkę w kancelarii prezydenta Annę Plakwicz. Wpadł także Piotr Matczuk, komentator prawicowej telewizji. Flash zaczynamy od najnowszych ustaleń w tej sprawie. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej za czasów rządów PiS. Założona przez zatrzymanych firma stała za kampanią billboardową Sprawiedliwe Sądy.
2: Na tych plakatach umieszczane były informacje, że sędziowie są źli, że to kasta, że są niesprawiedliwi i tak dalej. To był początek wojny Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym środowiskiem sędziowskim. CBA w tym wszystkim dopatruje się przestępstwa,
1: o czym informował Krzysztof Berenda.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: W Szczecinie rozpoczyna się przebudowa odcinka drogi S3 między węzłem Kliniska a węzłem Rzęśnica. Remont obejmie dwie jezdnie, a od środy ruch zostanie przekierowany na jedną jezdnię z pojedynczym pasem w każdym kierunku. Pierwszy etap dotyczy jezdni w kierunku Szczecina. Prace mają zakończyć się do końca października. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nadzoruje inwestycje. Szybka zmiana tematu: w nowym parku na Psim Polu na osiedlu Zawadzkiego wkrótce pojawi się jeszcze więcej atrakcji. W planie jest budowa kolejnych stref dla najmłodszych oraz wygodnych miejsc do spacerowania i wypoczynku dla starszych. ZUK poszukuje właśnie firmy, która rozbuduje park.
3: W planie jest tam budowa nowych alejek spacerowych, ścieżki rowerowej i trzech pergoli. Powstaną też cztery nowe strefy zabaw. Pojawi się wielofunkcyjny zestaw zabawowy z karuzelą, będzie plac zabaw z górkami, tunelem i trampolinami, strefa zręcznych rąk i umysłu oraz plac z grami chodnikowymi. Zamontowane zostaną też ławki czy leżaki, a dosadzonych zostanie kilkanaście drzew i mnóstwo krzewów, w tym dużo róż, które stworzą różany zakątek. Na Psim Polu wybudowana ma być też mini scena do organizacji osiedlowych wydarzeń.
1: Informował Dawid Siwek. A na koniec coś dla kierowców. Przedsiębiorcy przygotowali 5 konkretnych postulatów, które mają trafić do premiera i ministra infrastruktury. Chodzi o zbyt wysokie ceny paliwa, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
4: Należy jak najszybciej zająć się tematem, bo pozostawienie cen na tym poziomie będzie niebawem w sposób gigantyczny odbijać się na płynności finansowej firm w województwie zachodniopomorskim i w całej Polsce. Obciążenie dotyczy nie tylko firm transportowych i rolników, ale właściwie wszystkich branż gospodarki. Nieważne więc, czy mówimy o produktach spożywczych, usługach, czy też wielkim przemyśle, wszyscy odczuwają koszty paliwa.
1: Dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni, a w Szczecinie trzeba ubierać się na cebulkę, zdecydowanie swetry, na to kurtki, a może i nawet szalik pod szyję. Już za moment aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Koniecznie zostańcie z RMF Max Szczecin. Przyda nam się ubiór na cebulkę zdecydowanie. Na termometrach dzisiaj do 19 stopni maksymalnie. Jeśli chodzi o pogodę po południu, to tutaj spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Pogodowo jesiennie i trochę w kratkę. Jeśli chodzi o kolejny dzień, to tutaj już będzie nieco chłodniej. Jutro do 16 stopni. Tutaj mają pojawić się opady deszczu, więc warto jutro rano spakować sobie parasolkę, jeśli będziecie się wybierać do pracy albo do szkoły. Na jutro zapowiadany jest mocny wiatr.
5: Bardzo lubię ten moment w ciągu dnia. Ba! Bardzo lubię ten moment w ciągu tygodnia, kiedy możemy sobie powiedzieć, że jeszcze tylko moment, jeszcze tylko chwilka i będzie do weekendu z górki. Razem odliczamy, bo razem jesteśmy RMF Max. A to Axel i Bon po 11.

każdy człowiek lubi, jak coś jest na zawsze. Bo się wtedy jakoś tak łatwiej w przyszłość wybiega. Ale będzie można zrobić teraz wybieg w przyszłość i to już w najbliższą sobotę. Piąte urodziny Stargardzkiego Centrum Nauki Filary. Impreza, na której nie może zabraknąć tych, którzy fascynują się nauką, bo oczywiście będą eksperymenty, będą animacje dla dzieciaków, strefa dmuchańców, wyścigi kaczek. Tak, można zgłosić się po numer startowy dla kaczki do 25 września, ale specjalnym gościem tego wydarzenia będzie, uwaga, robot humanoidalny Agibot A3. I on będzie tam w roli współprowadzącego, czyli będzie i konferansjer, i robot współprowadzący. I ja uważam, że to super, jako osoba, która też czasem prowadzi wydarzenia, już wiadomo, komu przypadnie żenujący żart prowadzącego. Max. Są rzeczy, które może za nas zrobić sztuczna inteligencja. No dlaczego nie mogłaby się za nas powstydzić, prawda? Merk Kremoty, Sad Story teraz.

0: Ja tak lubię, tak czasami bez pośpiechu. Take it slow, Robin Schulz i Watermat w RMF Max właśnie o tym. Natomiast są też okoliczności, w których jeśli można zrobić dwie rzeczy naraz, to dlaczego nie skorzystać? I tak jest właśnie z naszą zabawą o 23 tysiące. Wy wysyłacie raz SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Dzisiaj gracie w finale o 23 tysiące, ale jeszcze bierzecie udział też w finale piątkowym. Wysyłasz raz, a szansę masz na dwie wygrane. Dzisiaj 23 tysiące. 7327 SMS o treści Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Oferta ważna do 26 września.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: sportowy.pl.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
0: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
2: Zuśka.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Hey, this is Kygo.
7: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Szczecin 98,4 FM.

0: Młodszy brat Johnego. Alan Walker. 27.
1: Przepraszam, musiałam sobie
0: bo
1: to narysować.
0: Rodzina Asia jest najważniejsza,
1: okay,
0: pamiętaj.
1: Wszystko jasne.
0: 27 minut i godzina 13. Podliczyli Wokulskiego. Wiecie, lalka, widzieliście,
1: tak,
0: nie widzieliście.
1: Wokulski to z lalki. Mm-hmm.
0: Tak.
1: Policzyli, ile miałby Wokulski pieniędzy na dzisiejsze pieniądze i dzisiejsze realia.
0: Wow.
1: 93 miliony złotych.
0: Tylko?
1: No?
0: 93
1: tylko?
0: Miliony złotych, proszę. Golas! Się nie dziwię, że go Łęcka nie chciała. Jeszcze minus podatek.

0: Jak się zastanawialiście, czy Neptunika jest fajna, to ja wam mówię, że jest super.
1: O, to Neptunika przed momentem w RMF Max.
0: Proszę nie dyskutować.
1: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni i z tej okazji Ania w roli spadającego liścia.
2: Hurra, umiem latać.
1: To był chyba pierwszy lot, bo liście jest taki trochę przestraszony.
2: Hurra, umiem latać.
1: Wszystkie głosóweczki, w których to właśnie... Wy występujecie w roli spadających jesiennych albo szeleszczących,
0: szumiących, wirujących.
1: Tak, nagrywajcie Messenger RMF Max już do waszej dyspozycji. Oczywiście, że przygotowaliśmy nagrody.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
4: Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne to taki must have. Od samego rana mamy sporo słońca, szczególnie kierowcy. Miejcie te okulary przeciwsłoneczne pod ręką, mogą Wam się przydać. Jeśli chodzi o pogodę po południu, to tutaj w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 19 stopni, chociaż temperatura odczuwalna jest dużo niższa przez chłodny wiatr. Jutrzejszy poranek to na termometrach 10, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 16 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: 4 minuty i godzina 13, za chwilę informacyjny flash, ale na najważniejsze informacje popołudnia już nie musicie czekać.
1: Rząd robi wszystko, żeby było nas więcej, dlatego przygotowuje nową kampanię, która ma poprawić wizerunek rodzicielstwa.
0: Super, będą mówić o tym, jak fajnie jest być ojcem, prawda?
1: No.
0: Najlepiej, wiadomo, być ojcem i w dodatku dyrektorem. Ojcem dyrektorem. Prognoza pogody także za chwilę. Zostańcie na szczegóły. Warto. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: ściany winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: To jest popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Witajcie ponownie. Na początek we flashu groźny incydent na torach w województwie lubelskim. W miejscowości Jedlanka na szynach ktoś położył betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Na szczęście nie doszło do wykolejenia.
8: Chodzi o pociąg relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Ruch kolejowy wstrzymano jednak na kilka godzin. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
7: Na te informacje zebrał Krzysztof Zasada.
6: To jest RMF Max Szczecin.
7: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie podejmuje działania w sprawie wysokich cen paliwa.
9: Pierwszy postulat to przeznaczenie wpływów z podatków od nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego na wsparcie najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw. Po drugie, zmniejszenie tych podatków i opłat zawartych w cenie paliwa, na które państwo ma wpływ. Trzeci postulat to tarcza paliwowa dla przedsiębiorstw najbardziej paliwochłonnych. Po czwarte, odroczenie ZUS i zobowiązań podatkowych dla firm tracących płynność. Po piąte, pełna transparentność struktur cen i marż na rynku paliw.
7: Dodała Hanna Mojsiuk, prezes PING w Szczecinie. To jedno z największych wydarzeń poświęconych sztucznej inteligencji w Polsce. Trwa właśnie w Filharmonii w Szczecinie.
10: Przed nami ogromna strefa expo w różnych przestrzeniach Filharmonii. Będzie wiele stoisk, wiele firm i wiele warsztatów. Będziemy mówić o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w różnych sektorach i w różnych branżach. Zobaczymy konkretne wdrożenia rozwiązań, które mogą być zastosowane przez różne branże, jak chociażby przemysł. Pokażemy też produkt, z którego już korzysta nasz Urząd Miasta w Szczecin. Więc pokażemy konkretne produkty i będziemy mówić o efektach, o rezultatach.
7: Dodała organizatorka konferencji Magdalena Ławicka ze szczecińskiego klastra IT. I szybka zmiana tematu, bo już za 3 dni wielkie piłkarskie święto. Kibice już odliczają.
11: Mam wrażenie, że wszystko się w tym meczu zgadza. Jest wymiar charytatywny, wymiar wsparcia dla legendy naszego klubu. Jest świetny przeciwnik, również sportowo dla drużyny wartość dodatnia, żeby się z takimi rywalami mierzyć. No i przede wszystkim dla kibiców Gratka, żeby zrobić coś dobrego i jednocześnie obejrzeć dobry futbol.
12: Bilety już można kupować.
11: Tak jest, bilety są w sprzedaży i serdecznie zachęcamy, aby te bilety kupować. Mamy nadzieję, że wypełnimy stadion 26 września do ostatniego miejsca.
7: Pogoń Szczecin w towarzyskim meczu zmierzy się z Udinese Calcio, dodał rzecznik Pogoni Bartosz Witkowski. Pierwszy dzień jesieni w Szczecinie przywitał nas mocnym słońcem. Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych. A już za moment w RMF Max aktualna i sprawdzona prognoza pogody. Bądźcie z nami.
13: A skąd to tak ciągnie?
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Monitorujemy na bieżąco prognozę pogody dla Szczecina i tutaj są dobre informacje dla tych, którzy uwielbiają spacerować w słońcu. Pierwszy dzień jesieni w Szczecinie to słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Sporo tego słońca mamy od samego rana, więc kierowcy koniecznie miejcie okulary przeciwsłoneczne. Dzisiaj raczej bez deszczu, za to właśnie pogodne niebo i do 19 stopni. Jutro o poranku 10, a w ciągu dnia jutro na termometrach 16 stopni.
6: Się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
14: Halo, halo, czy jest z nami Boguś?
15: Boguś, gdzie jest ciastko?
14: Aśka nie lubi czekać na ciastko.
15: Nie lubię.
14: Dzisiaj pozdrawiamy Bogusia, który ma imieniny. I tych, którzy z tej okazji mają fajnie w pracy coś słodkiego do kaweczki. 5 minut po 13. Razem z wami

0: Mam dokładnie tak samo. Lubię bez końca. Oskar Cyms, 18 minut po godzinie 13.
1: Zwiększamy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
0: 23 tysiące złotych. Tak, dzisiaj do wygrania w RMF Max 23. 23 tysiące złotych.
1: Mamy dla was bardzo prostą zagadkę do rozwiązania.
0: Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy.
1: Smakuje jak jasny czort.
0: No, to musi być.
1: I to właśnie, co wam teraz przyszło do głowy, to jedno słowo, które jest rozwiązaniem tej zagadki, wysyłacie teraz SMS-owo pod 7327 za 3,69, a my za tą poprawną odpowiedź mnożymy wasze szanse razy 1000.
0: Znacie odpowiedź na tę prostą zagadkę? Urodzinowy, piętrowy, okrągły lub kwadratowy. Smakuje jak jasny czort. To musi być. Wyślij tę odpowiedź SMS-em na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.
2: Reklama. Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brikomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: co się zna.
1: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teresi, Fredegen w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
0: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.
7: Po południu w Szczecinie na termometrach do 19 stopni i to jest najcieplejszy moment w ciągu dnia. Odczuwalna temperatura może być trochę niższa, bo dzisiaj towarzyszy nam w Szczecinie taki dosyć chłodny wiatr. Jeśli chodzi o ciśnienie, jest stabilne, raczej bez opadów deszczu. Opady deszczu mogą pojawić się już jutro. Jutro rano na termometrach około 10 stopni w ciągu dnia, tylko 16 na termometrach, więc nadchodzi ochłodzenie do Szczecina.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Sensus Balance, właściciel Kliniki Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych w Szczecinie.

0: Calvin Harris, bardzo dziękujemy za ten występ. Na koniec naszego dzisiejszego programu zostawiliśmy coś, co jest najważniejsze. Musicie znać te informacje, jeśli słuchacie nas w pracy.
1: Jeżeli macie jeszcze jakiś niewykorzystany urlop z zeszłego roku, czyli z 25, to został tydzień, żeby się na to wolne wysłać.
0: Od łazu wysłać. No. Wolę tak po prostu pójść. No.
1: IJ i MJ, dziękujemy. Jutro w południe jesteśmy z powrotem.
0: Irek Jakubek, Asia Mełus, bardzo was pozdrawiamy i ściskamy, pa.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz-Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: I po reklamie.

0: Obowiązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Słuchacie popołudniowego flesza w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie ponownie. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim w Warmińsko-Mazurskiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy.
2: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
3: Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
2: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Szczecińscy medycy cały czas są w Kenii, gdzie w prowincji Meru prowadzą medyczną misję. W jej trakcie miało miejsce też wyjątkowe wydarzenie. Dziewczynka, która przyszła na świat, otrzymała imię Julia, jak polska położna, która pomagała przy jej narodzinach.
4: W misji w Kenii bierze udział 20-osobowy zespół lekarzy, studentów i wolontariuszy związanych z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Każdego dnia prowadzą oni setki konsultacji, a także wykonują zabiegi, opiekują się również kobietami w ciąży. I gdy jedna z pacjentek urodziła córkę, postanowiła dać jej na imię Julia. I to nie przypadek, bo przy porodzie asystowała jej położna ze Szczecina, Julia Białkowska. Jej zadaniem w trakcie misji jest nie tylko opieka nad kobietami w ciąży i pomoc przy porodach, ale też szkolenie lokalnego personelu. I docenieniem tej pracy jest właśnie tak wyjątkowy gest. Szczecińscy medycy są jeszcze w Kenii, a wrócą stamtąd za kilka dni.
1: Ustalił Dawid Siwek. Przedsiębiorcy ostrzegają, że dalszy wzrost cen paliw może doprowadzić do ograniczenia inwestycji, zwolnień i problemów finansowych wielu firm.
5: Nasz apel do rządzących jest prosty. Nie możecie zostawić firm samych w kryzysowej sytuacji. Proponujemy zatem przygotowanie czasowego, precyzyjnie adresowanego pakietu stabilizacyjnego dla przedsiębiorców, skierowanego do firm, które w normalnych warunkach są rentowne, ale których sytuacja gwałtownie pogorszyła się wskutek niezależnego od nich szoku cenowego.
1: Dodała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Filharmonia w Szczecinie to dziś miejsce, w którym głównym tematem jest AI. Trwa konferencja AI Connect.
6: Nasza konferencja właśnie charakteryzuje się tym również, że pomimo, że nasza nazwa to AI Connect, z każdym rokiem przypisujemy jakieś specjalne hasło. W tym roku w centrum stawiamy sobie relacje człowieka ze sztuczną inteligencją. Relacje i trochę dialog sztucznej inteligencji z człowiekiem i chcemy pokazać, w jaki sposób sztuczna inteligencja nas trochę uzależnia.
1: Dodała Monika Duszkiewicz ze szczecińskiego klastra IT. A za chwilę sport i Krzysiek Chwaliński.
7: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: To flesz sportowy RMF Max. Za kilka godzin będziemy wiedzieć, z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Potencjalnymi rywalami Belgia lub Słowenia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę. A z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
9: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej mówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym.
8: Tyle Patryk Cyrwański. Polska pięściarka Natalia Kuczewska przegrała dzisiaj rano swoją walkę półfinałową, ale mistrzostwa Europy kończy z brązowym medalem. Wieczorem swoje walki stoczą Angelika Krzysztoforska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik, które też mają już wywalczone brązowe krążki.

0: Dzisiaj parasolki raczej nam się nie przydadzą. Przydadzą nam się za to jutro. Tutaj na termometrach jutro 16 stopni, więc nadchodzi ochłodzenie. O poranku będzie już tylko 10, więc warto już dzisiaj przygotować sobie jakieś cieplejsze ubrania na jutro. Dzisiaj z kolei do 19 stopni maksymalnie. Przez cały dzień mamy sporo słońca w Szczecinie i to jest dobry moment na jakąś popołudniową kawkę i fajny spacerek na przykład na Jasne Błonia w Szczecinie.
1: No to praktycznie połowa tygodnia za nami, prawie 4 minuty po godzinie 15 i tutaj RMF Max i kanał nadawczy.
2: A Piotrek z dnia na dzień coraz bardziej uśmiechnięty, mam wrażenie, tak w związku z tym. No pięknie, Piotrek Świderski, Justyna Borycka, my z wami w kanale dzisiaj do 18. I dużo dobrej muzy w głośnikach, Tobi Romeo z numerem Fly High już się rozkręca, a za chwilę ważne pytanie do was, więc bądźcie czujni, ekipo RMF Max.

0: Mistrzowie festiwalowych melodii Swedish House Mafia Wait So Long na prawie 10 minut po godzinie 15. A my na nic nie czekamy, tylko lecimy dalej z tematem. Tu kanał nadawczy. I słuchajcie, właśnie mi się wyświetliło przed chwilą na fejsie, że mamy nowy rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika.
1: Dobra, czekaj, strzelam. Jakieś 15 sekund.
0: Nie, no co ty, o wiele mniej. I uwaga, ustanowiła go 6-letnia Chinka.
1: Tak, córka koleżanki mojej mamy, wiadomo,
0: Z czasem poniżej 4,5
1: sekundy. 4,5
0: sekundy. No ja w tym czasie co najwyżej to mogę sobie ułożyć kostkę Rubika, ale w wersji artystycznej.
1: Tak, abstrakcja, wiadomo, sztuka nowoczesna. Ale 4,5 sekundy jakby... W ogóle trudno mi sobie wyobrazić, co w ogóle można zrobić w 4,5 sekundy. Jakby nie mam pomysłu, dajcie znać. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. Co można zrobić w 4,5 sekundy? Może wy coś jesteście w stanie zrobić w 4,5 sekundy i to jest wasz powód do dumy. Dajcie znać, czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borys.

0: takim pięknym klimacie płyniemy sobie w stronę weekendu. To Take It Slow, Robin Schulz w RMF Max. 19 minut po godzinie 15, a my przed momentem pytaliśmy was na naszym Messengerze, co można zrobić w 4,5 sekundy, bo pewna 6-letnia Chinka ułożyła kostkę Rubika właśnie w 4,5 sekundy.
1: I to jest rekord świata, słuchajcie. Kobiet. Dla nas rzecz absolutnie niewyobrażalna, że coś się da zrobić w 4,5 sekundy, ale okazuje się, że wy macie propozycję.
2: Wydaj całą wypłatę, oddać ją żonie.
0: O, to klasyczek.
1: Klasyczek, wiadomo.
3: 4,5 sekundy to jak szef powie, że mogę iść do domu, to średnio tyle moje wyjście z pracy zajmuje.
0: Pendolino.
1: Sprintem, pendolino.
4: Można uspać dziecko i usiąść do jeszcze ciepłej kawy właśnie na 4,5 sekundy.
0: Okej. Już myślałem, że usypiesz. Już myślałem, że usypiasz w 4,5 sekundy, bym cię zaprosił do mnie.
1: No właśnie. Dajcie znać, co można zrobić w 4,5 sekundy. Czekamy na wasze wiadomości, głosówki. Zbieramy na Messengerze RMF Max.
5: 4 sekundy można powiedzieć RMF Max, najlepsze radio w Polsce, sprzedam Opla. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.
24: Tu Magda.
25: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
26: Hey, this is Calvin Harris.
27: Siemano, z tej strony White 215.
28: Siemano, hej, cześć, tu Filip.

0: Oskar Cyms, niech mówią, a my niesieni tym romantyzmem Oskara postanowiliśmy przyczynić się do prośby, która przyszła na naszego maksowego messengera.
1: Tak jest, no rzadko robimy takie rzeczy. Pytaliśmy was w ogóle o to, co można zrobić w 4,5 sekundy, czy są takie rzeczy na świecie. No i ta odpowiedź dosyć mocno nas zaskoczyła.
2: Można rzucić nie, raczej nie i żałować tego przez tydzień. Ale jeśli moglibyście rzucić u siebie, że... Można rzucić nie, raczej nie i żałować tego przez tydzień. Ale jeśli moglibyście rzucić u siebie...

0: go za nami, ale teraz na chwilę. Na chwilę. Trzeba się skupić, bo rusza ostatnia dzisiaj runda bonusowa w grze o 23 tysiące złotych. Halo!
1: Zaraz
0: 650 razy mnożymy dzisiaj wasze zgłoszenia.
1: Tak,
0: teraz.
1: Tak więc jeśli chcecie jeszcze się załapać 650 razy większymi szansami, to wejdźcie do gry teraz na rmfmax.pl albo z hasłem max pod 7327 za 3,69.
0: Tylko szybciutko, bo jeszcze Tysiak jest za odebranie telefonu, więc gra warta świeczki.
1: 23 tysiące złotych do wygrania.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Ja

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98.4 FM.
6: Dzisiaj parasolki raczej nam się nie przydadzą, przydadzą nam się za to jutro. Tutaj na termometrach jutro 16 stopni, więc nadchodzi ochłodzenie, o poranku będzie już tylko 10, więc warto już dzisiaj przygotować sobie jakieś cieplejsze ubrania na jutro. Dzisiaj z kolei do 19 stopni maksymalnie, przez cały dzień mamy sporo słońca w Szczecinie i to jest dobry moment na jakąś popołudniową kawkę i fajny spacerek na przykład na Jasne Błonia w Szczecinie.

0: I Money, Don't Be So Shy w RMF Max. 11 minut zostało do godziny 16. No nie będziemy nieśmiali absolutnie, bo mamy powody do dumy i trzeba się tym pochwalić. Słuchajcie, polscy influencerzy Patec i Pawic.
1: RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Tak, to kanał nadawczy.
2: Tak, to się zgadza. No, no, no. I co z nimi?
0: Zdobyli szczyt w pakistańskim Karakorum, słuchajcie. 5270 metrów nad poziomem morzem, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie stanął. To są naprawdę hardkorowe góry. Tutaj nie ma przelewek. No i to jeszcze nie koniec, bo panowie planują teraz max 2 dni regeneracji i chcą iść jeszcze wyżej.
2: Jezu, i 5000 metrów, 2 dni regeneracji po czymś takim.
0: Tak.
2: Ja jakby, jak idę na siłownię, to potrzebuję tak z tydzień i jeszcze wizytę u fizjo, ale generalnie to najchętniej rozbiłabym sobie taką, wiesz, bazę aklimatyzacyjną wchodząc z siatami na trzecie piętro. Na co dzień.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Reklama.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.

0: tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: I po reklamie.

0: Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Czas na flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie. Najpierw na jednym baku, teraz na jedynym ładowaniu. Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa na koncie. Po przejechaniu samochodem najdłuższej trasy na jednym baku, teraz kierowca rajdowy pobił rekord autem elektrycznym.
2: Przejechaliśmy z Zakopanego do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły, przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka, ostatecznie kończąc próbę po dystansie 1338 km.
1: Tym samym Miko Marczyk pobił poprzedni rekord o ponad 120 km.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: 16-latek zatrzymany przez szczecińskich policjantów. Szczegóły zna Dawid Siwek.
3: 16-latek na widok radiowozu przeszedł przez ulicę w niedozwolonym miejscu i zaczął uciekać, dlatego policjanci ruszyli za nim. Po krótkim pościgu udało się go zatrzymać. Chłopak miał przy sobie maczetę i gaz pieprzowy. Po jego zatrzymaniu funkcjonariusze dostali informację o tym, że niedaleko ktoś zranił mężczyznę. Do tego ataku przyznał się 16-latek, który tłumaczył, że poszkodowany to jego kolega, z którym się pokłócił. Ranny zgłosił się do szpitala, ale po opatrzeniu wyszedł do domu. 16-latek z kolei trafił do izby dziecka, a później do ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny.
1: Jeszcze tylko 3 dni do meczu Pogoni. Mecz będzie wsparciem dla Roberta Dymkowskiego.
4: Zagramy dla Dymka po raz drugi już, po takiej dwuletniej bodajże przerwie, tak mi się wydaje. Będziemy grali z Udinese Calcio, czyli z drużyną z włoskiej Serie A. Do Szczecina zawita też trener tego zespołu, czyli Kosta Runjajić, świetnie znany, bardzo dobrze wspominany, mam wrażenie, w Szczecinie.
1: Mówił rzecznik prasowy Pogoni Szczecin Bartosz Witkowski. Przy ulicy Wyszyńskiego otwarto Centrum Aktywności i Wolontariatu dla Seniorów. Miejsce powstało w dawnym budynku apteki i oferuje zajęcia kulinarne, taneczne oraz treningi pamięci. Seniorzy mogą też uczestniczyć w grupie teatralnej i innych warsztatach prozdrowotnych. I szybka zmiana tematu. Na parkingu naprzeciwko rektoratu przy Alei Piastów powstanie miasteczko nauki z kilkunastoma strefami tematycznymi i to już w piątek.
5: W tej części od południa do godziny 15 zapraszamy całe szkoły z młodzieżą, nie tylko ze szkół średnich jak zazwyczaj, tylko teraz właśnie tak jak na Dudku naszym, dzieci ze szkół podstawowych. Natomiast czekamy na Was do późnych godzin wieczornych, więc obojętnie o której godzinie przyjdziecie, na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Także w kwestii żywienia, bo nie powiedziałam, że tam będziemy serwować jak zwykle nasze zutowskie smakołyki, między innymi karpioki, być może papry pączki.
1: Impreza potrwa do późnego wieczora, a o wydarzeniu opowiadała Emilia Kujawa z Zutu. Przywitajcie oficjalnie jesień na jasnych błoniach. Warto wybrać się na jakiś miły spacer. Za moment pogoda.
0: Sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Jeśli macie ochotę na jakąś dobrą kawę, to Park Kasprowicza, Jasne Błonia. Tutaj zdecydowanie warto obrać te kierunki, a może marzy Wam się taki fajny jesienny spacer nad Jeziorem Szmaragdowym, czy może chcecie wybrać się nad Jezioro Głębokie. Tych fajnych miejscówek w Szczecinie mamy sporo, no a krajobraz za oknami robi się już typowo jesienny. Dzisiaj do 19 stopni, ale pod wieczór temperatura spadnie do 13 kresek. W nocy na termometrach już tylko 9.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. Hity na maksa.
7: 4 minuty po 16. Ja mam małe zażalenie o tej porze, bo tak, za każdym razem jak podchodzę do ekspresu naszego do kawy, to trzeba wymienić tackę.
8: Jakby znam to uczucie.
7: Ile razy dziennie trzeba wymieniać tackę w tej firmie, ja się pytam. Dlaczego to zawsze muszę być ja?
8: Dużo razy.
7: Ty też masz takiego farta, czy nie?
8: Tak.
7: No akurat. Jakoś ci nie wierzę, ale w tej walce będziemy jechać razem z wami. Środowe popołudnie po 16 w RMF Max. Alan Walker i Ava Max. Uwielbiam początek tego numeru. Walka trwa. To jest kanał nadawczy.
8: Świderski i Borycka.

0: Mhm. Znam takich. Wiernych na zawsze.
1: Forever,
0: Zalia.
1: Ever.
0: Zalia i Tylko Kochaj Mnie w RMF Max. 13 minut po czwartej. Tutaj kanał nadawczy. Mowa oczywiście o wierności swoim ulubionym klubom. A słuchajcie, nasza kochana Ekstraklasa, i to mówię bez ironii, właśnie pokazała liczby i można śmiało powiedzieć, że hajs się zgadza. 1,587 mln złotych przychodu. Ponad 4 miliony kibiców na stadionach. 300 baniek ze sprzedaży piłkarzy. Tak,
1: no
0: to wygląda.
1: Chyba już koniec śmieszkowania z naszej kochanej Ekstraklasy, bo finansowo wygląda już jak Liga Mistrzów. Teraz tylko czekamy, aż w końcu jakiś klub w niej zagra.
0: Cokolwiek. Wcale nie jesteśmy toksyczni, przypominam.
1: Nie, nie.
0: Kochamy Ekstraklasę. Britney Spears i Toxic teraz w RMF Max. Można teraz dać głośniej, można odwinąć sobie szybkę i trochę poszaleć. Kto wam zabroni?
1: Yeah.

0: te house'owe brzmienie On Tonight, Silva Bempa w RMF Max. Nie wiem, czy widzieliście ostatni film Książula z Winobrania w Zielonej Górze.
1: Nie.
0: Jak zwykle testował tam lokalne przysmaki, no i słuchajcie, najwięcej emocji wzbudziło stoisko z grillem. Wiecie, kiełbaski, karczki i tak dalej, gdzie wydał naprawdę kupę kasy za parę rzeczy dosłownie. Najbardziej rozwaliło mnie to, że za klek z keczupu i musztardy trzeba było zapłacić po 5 ziko.
1: Wiadomo, no ale co jest teraz tanie, tak?
0: A paragonu nie było, faktury też nie, bo długopis się akurat zgubił pani.
1: O, zgubił się długopis. Nie, no jasne, ale to spokojnie. Ja myślę, że to można spokojnie wrzucić po prostu w koszty na pana influencera. Wtedy nikt się nie przyczepi.
2: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Podobno biometr dzisiaj korzystny, a w prognozach urodzinowy deszcz nagród będzie się sypał po waszych głowach. Instaxy, nagrody pieniężne, hulajnogi elektryczne, PS5, ale przede wszystkim 23 tysiące złotych są dzisiaj do zgarnięcia.
2: Miejmy nadzieję, że to będzie dzisiaj ulewa. Także no, mamy numer i dzwonimy, co Justyno?
1: No tak, dobra, to ja już klikam.
2: Nie ma na co czekać.
1: Okej. Okay. I 6 sygnałów klasycznie czekamy. 6 sygnałów, żeby odebrać telefon i zgarnąć gwarantowany 1000 złotych. Pierwszy sygnał już mamy.
2: Halo, halo.
1: Drugi sygnał.
2: Halo, halo, dzień dobry. Tu RMF Max.
1: Tam jakaś wichura chyba.
2: Piotrek.
3: Halo, dzień dobry. Ojejku, ja jestem na dworze.
1: Okej, okay, w porządku. No to
3: nie
1: taka pogoda, ale...
3: Zaraz się tu schowam za taki przystanek oszklony. O,
1: o, chyba świetny pomysł. Jak masz na imię?
3: Ania.
1: Ania, cześć. Z tej strony Justyna i Piotrek. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród i mam nadzieję, że to jest jedyny deszcz, jaki cię dzisiaj złapie. Póki co w twoje ręce wpada 1000 złotych za to, że telefon w tych trudnych warunkach odebrałaś.
3: Jej.
2: Zostajesz
3: ty się. Jestem zaskoczona strasznie.
1: No, bardzo się cieszymy.
2: Zostajesz tysiaczkiem, czy próbujesz dalej?
3: No, próbuję dalej, oczywiście.
1: Bardzo dobrze, Ania, rozgrzana jesteś, słyszę. Czy ty wracasz z pracy, gdzieś pędzisz? Taka jesteś trochę, mam wrażenie, roztrzepana.
3: Jestem, ale to jest normalny mój stan.
1: Okej.
3: Okay. Także teraz idę akurat na spacer taki sobie mały popołudniowy, bo zawsze taki robię.
1: Okej, okay, no dobrze, czyli o zdrowie dbasz,
2: czyli
1: to się ceni. Zobaczymy w takim razie, co się wylosuje w naszym urodzinowym deszczu nagród. Słuchaj, sytuacja jest bardzo prosta. Od 1 do 30, bo 30 mamy koszy do wyboru. Pod każdym tym numerem znajduje się jakaś nagroda, w tym 23 tysiące złotych w jednym z naszych urodzinowych koszy. Czy masz, Ania, jakiś pomysł, jaki numer dzisiaj wybrać?
3: Nie wiem, pierwsze mi przyszło do głowy 7, ale to jest za oczywiste. Mhm. Będzie następny 8 może, na przykład.
2: Ósemeczka.
1: Ósemeczka. Czy jesteś pewna?
3: Tak.
1: No dobrze, no.
2: To
3: nie,
2: sprawdzamy?
3: Ale... Oczywiście.
2: No to słuchaj, Ania, wygrałaś u nas w RMF Max 5 stóweczek.
3: Jejku, super, bardzo się cieszę.
1: My również się cieszymy, masz już pomysł?
3: Zadzwoniliście i jestem bardzo szczęśliwa.
1: Super, a masz już pomysł, na co te 5 stówek wydasz?
3: Ojej, pewnie na jakiś koncert, jak siebie znam.
1: O, super,
2: muzycznie.
1: Bardzo dobrze. Na przyjemności takie rzeczy trzeba wydawać, bo jeszcze dzisiaj 5 stówek dodatkowych nie miałaś, a teraz masz od RMF Max, więc nigdy na żadne poważne rzeczy się takich pieniędzy nie wydaje, tylko na przyjemności, więc gratulacje raz jeszcze, Ania.
3: Serdecznie wam dziękuję. Miłego popołudnia.
2: A poza tym, Ania, grasz jeszcze w finale piątkowym, bo pamiętajcie, że jedno zgłoszenie to aż 2 losowania.
1: Tak jest. Finał tygodnia może być jeszcze wasz, nawet jeśli wysłaliście SMS-a.
2: W piątkowym, bo pamiętajcie, że jedno zgłoszenie to aż 2 losowania.
1: Tak jest. Finał tygodnia może być jeszcze wasz, nawet jeśli wysłaliście

0: zaskakałam chyba, bo po raz pierwszy teraz poszłam do naszej kuchni i faktycznie mogłam sobie zrobić kawę bez opróżniania tacek, nic nie trzeba było. Normalnie podstawiłam kubek i już, kawa jest.
1: A jednak
0: jest.
1: Cuda się zdarzają.
0: Wykrakałam to chyba, słuchajcie, więc mam nadzieję, że wykraczamy wam też dobrą pogodę.
1: Za chwileczkę najświeższa prognoza pogody, zostańcie koniecznie z nami, tu RMF Max, tu kanał nadawczy Justyna i Piotrek razem z wami.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
6: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: Jeśli macie ochotę na jakąś dobrą kawę, to Park Kasprowicza, Jasne Błonia. Tutaj zdecydowanie warto obrać te kierunki, a może marzy wam się taki fajny jesienny spacer nad Jeziorem Szmaragdowym, czy może chcecie wybrać się nad Jezioro Głębokie. Tych fajnych miejscówek w Szczecinie mamy sporo, no a krajobraz za oknami robi się już typowo jesienny. Dzisiaj do 19 stopni, ale pod wieczór temperatura spadnie do 13 kresek. W nocy na termometrach już tylko 9.

0: mówcie co chcecie, ale dla mnie ta królowa jest tylko jedna, Rihanna i Only Girl w RMF Max. Absolutnie się nie starzeje ten numer. Dobre rzeczy w głośnikach, a nieco mniej dobre znalazł Piotrek i ja już jestem przerażona.
1: Najgorszy ranking potraw na świecie. I słuchajcie, w tym zestawieniu znalazł się tylko jeden polski akcent. Śląski Rzymlok na miejscu 17 wylądował. To taka wieprzowa kiełbaska z podrobów.
0: Okej, dobra, to bym jeszcze zjadła, no. A co tam jeszcze w tym rankingu ciekawego?
1: Może nie będę wymieniać wszystkich, bo niektórzy mogą kończyć obiad na przykład.
0: Tak, no.
1: Ale słuchajcie, najbardziej zaciekawiło mnie miejsce czwarte. Blut, plet, tar. Mam nadzieję, że dobrze to wyczytałem. Aha. Jakieś skandynawskie naleśniki z krwią.
0: Ojej.
1: Zwierzęcą oczywiście.
0: No, dobra, to brzmi źle, naleśniki z krwią, ale z drugiej strony my mamy kaszankę. No, to powiedzmy, że porówno, tylko z tą różnicą, że nasze jest dobre akurat.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Thank you, DJ.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teres i Fredegen w numerze Sexy Magic czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęła 17, Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Witajcie ponownie. Jest 23 września, w kalendarzu jesień. Zwykle ta pora roku kojarzy nam się z deszczem i chłodem, ale jesień to także złoto-czerwone liście na drzewach.
2: Romantycznie.
3: No tak, zgadzam się.
2: Pogoda, deszcz.
3: Takie spacerki.
2: Spacery, takie liście, prawda, złote. Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi.
1: Jak słyszeliście, niektórzy bez żalu pożegnali lato.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Uwaga kierowcy, w ten weekend zamknięte będzie torowisko między Mostem Długim a Pętlą na Turkusowej w Szczecinie. Powodem jest remont estakady pomorskiej, który trwa obecnie na tym odcinku. Wkrótce drogowcy zajmą też jedną nitkę jezdni na kierunku wyjazdowym ze Szczecina. Prace mogą powodować utrudnienia w ruchu w najbliższych dniach. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni uwzględnić zmiany w planach podróży. W Szczecinie trwa remont Zamku Książąt Pomorskich. Z głównego dziedzińca zdemontowano historyczną kostkę brukową, a podziemna infrastruktura jest wymieniana. Miasto szuka firmy, która wybuduje nowy bulwar nad Odrą. Tym razem powstanie on nie w centrum, a na Golęcinie.
4: W miejscu dość nietypowym, przy ulicy Grobla, jest teren, który miasto planowało zagospodarować od dłuższego czasu. No i z racji tego, że udało się pozyskać dofinansowanie na to zadanie z funduszy europejskich w ramach tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, no to możemy przystąpić do realizacji. Mamy ogłoszony przetarg, czekamy na zgłoszenia się od firm, które będą zainteresowane, żeby to zadanie zrealizować.
1: Przy ulicy Grobla stworzone ma być miejsce do rekreacji i spędzania wolnego czasu tuż przy brzegu rzeki. Teren będzie przystosowany do potrzeb pieszych, zostanie wyposażony w tarasy widokowe, ławki czy stojaki dla rowerów. Na realizację zadania miasto otrzymało ponad 9 milionów złotych z unijnych środków, mówił Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Park na Psim Polu będzie rozbudowany. Więcej Dawid Siwek.
5: W planie jest tam budowa nowych alejek spacerowych, ścieżki rowerowej i trzech pergoli. Powstaną też cztery nowe strefy zabaw. Pojawi się wielofunkcyjny zestaw zabawowy z karuzelą, będzie plac zabaw z górkami, tunelem i trampolinami, strefa zręcznych rąk i umysłu oraz plac z grami chodnikowymi. Zamontowane zostaną też ławki czy leżaki, a dosadzonych zostanie kilkanaście drzew i mnóstwo krzewów, w tym dużo róż, które stworzą różany zakątek.
1: I na koniec jeszcze szybko o fajnym wydarzeniu. Szczecin po raz dziewiąty będzie gospodarzem Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wydarzenie odbędzie się 7 i 8 października w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia oraz w Pałacu Ostoja. Tegoroczne obchody poświęcone są 35-leciu dobrego sąsiedztwa i 30-leciu partnerstwa Szczecina z Berlinem.
0: Sprawdzisz?
6: Sprawdź!
0: Sprawdź! Pogoda w RMF Max.
1: Jeśli macie ochotę na jakiś spacer, to może kawka na jasnych błoniach. Brzmi jak dobry plan. Mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Pięknie nam się krajobraz w Szczecinie zmienia i korzystajmy z tego. Dzisiaj mieliśmy sporo słońca przez cały dzień, ale pod wieczór już temperatura spadnie do 13 stopni, więc warto już się trochę cieplej ubierać. Kurtki, szaliki czy do tego jakieś swetry. No to już to jest taki jesienny must have. Jutro rano na termometrach do 9 stopni.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Hity na maksa.
8: 5 minut po godzinie 17, jeżeli jeszcze jesteście w pracy, to wypada iść do domu.
7: Nie, mój drogi, to co teraz wypada, to się skupić, bo jest zagadkowa środa, więc za chwilę wjeżdża zagadka w drodze z pracy. Bądźcie blisko RMF Max. Tutaj Świderski i Borycka w kanale nadawczym. A to już Marlon Hofstadt.

0: No to właśnie ogarnęliśmy wam, że do końca dnia ten numer będzie za wami chodził. Freed from Desire, Drench, czyli Indiana na 10 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Dziś zagadkowa środa, a to, słuchajcie, mój pierwszy raz w roli współprowadzącego kanału nadawczego, więc jestem bardzo ciekawy, co tam Justyna dzisiaj wymyśliłaś dla nas.
2: Ja myślę, że nie zgadniesz, bo jesteś amator jeszcze, ale słuchacze RMF Max na pewno pomogą, więc uwaga, czytam dzisiejszą zagadkę. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: No to moja pierwsza propozycja to czapka.
2: Nie, no to za proste by było, ale co, nie lubisz czapek?
0: Zawsze zostawiam ją w rękawie.
2: Tak? Ale no, musiałbyś nie lubić, bo przypominam, raz jeszcze. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co
0: nie lubię czapek,
2: Adam?
0: Bo mi się zawsze fryzura psuje.
2: Okej, dobra, to jest legitny argument. Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki z rozwiązaniem. No!

0: Everlasting i Armin van Buuren na 21 minut po godzinie 17. Armin za nami, ale teraz ważny jest Adam. Adam od środowej zagadki.
1: No raczej. Uwaga, przypominam.
0: Tak.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: Pojawiło się sporo odpowiedzi na naszym maksowym messengerze. Słuchamy.
2: Myślę, że Adam znalazł nieopłacony rachunek.
1: Nie był to nieopłacony rachunek, ale faktycznie nie jest to specjalnie przyjemna rzecz. Tutaj się zgodzę.
3: Zużyte chusteczki higieniczne.
0: Akurat z tej odpowiedzi było sporo, bardzo dużo takich właśnie wiadomości dostaliśmy.
1: No nie.
0: Nie.
1: Nie są to zużyte chusteczki higieniczne, chociaż przyznam, że ta odpowiedź naprawdę miałaby sens.
4: Hej, a może on tam znalazł parasol składany?
1: Dobra, to trochę podpowiem. Parasol za duży.
0: Okej.
1: Za duży.
5: Moim zdaniem są to drobne, gdyż pewnie poniewierają się z tymi 10 złotymi.
1: O, i tutaj też mogę podpowiedzieć. Nie są to drobne, ale jest to przedmiot metalowy.
0: Metalowy.
1: Mhm.
0: No to może Justyna przypomnij jeszcze raz zagadkę.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej 2 paragony, 10 złotych i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. I to jest przedmiot metalowy.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, no to Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Czekamy
1: na głosówki.

0: Gibbs, Zigo i For Money, ostatni dzień lata mieliśmy wczoraj, a dzisiaj już mamy jesień. 17.33 w RMF Max. Tu kanał nadawczy cały czas. No, i co? Wracamy. Wracamy do naszej zagadkowej środy. Adam
1: i jego rzeczy, które znalazł w... Tylko poczekaj, bo ja sobie to zgubiłam.
0: W jesiennej
1: kurtce. Teraz jest zagadka, gdzie, gdzie ja mam zagadkę, żeby wam przypomnieć. A to jest ważne, żeby wam przypomnieć zagadkę. Uwaga. O, dobra, mam. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej 2 paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto lubi. Co znalazł Adam? Mamy nowe poszlaki, które wpadły na Messengera RMF Max.
2: To, co mi przyszło do głowy, to obcinaczki do paznokci albo pilnik.
1: Ciekawe, ale nie.
0: Metalowe?

0: Oczywiście, że tak. Mamy klucz to. Zgubiony zeszłej jesieni to był mój klucz do śmietnika, moi drodzy. I dlatego jest to miejsce, którego tak się po prostu, no wiadomo, nie lubi, ale się przydaje ten
1: historia
0: klucz.
1: Historia z życia wzięta.
0: Tak jest. No już dwa klucze zdążyłam w tym czasie dorobić. Także cóż, no, ale może się przyda, jak zgubię następnym razem, wiadomo. Zagadkowa środa wróci za tydzień, oczywiście tymczasem Neptunika w RMF Max.

0: Na zakupy. Gdziekolwiek teraz jedziecie, dobrze, że macie ze sobą RMF Max.
1: Najlepiej jakbyście jechali do domu z pracy.
0: Tak jest. Hugel oczywiście za nami z numerem Mówień co de San, a my za chwilę sprawdzamy co w pogodzie, więc bądźcie z nami.
2: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Jeśli macie ochotę na jakiś spacer, to może kawka na jasnych błoniach. Brzmi jak dobry plan. Mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Pięknie nam się krajobraz w Szczecinie zmienia i korzystajmy z tego. Dzisiaj mieliśmy sporo słońca przez cały dzień, ale pod wieczór już temperatura spadnie do 13 stopni, więc warto już się trochę cieplej ubierać. Kurtki, szaliki czy do tego jakieś swetry. No to już to jest taki jesienny must have. Jutro rano na termometrach do 9 stopni.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Kawał solidnego house'u, grupa Another, a także 54 Ultra Talk to You. 4 minuty zostały do godziny 18, a po 18 startuje Max Party z Grabą.
1: I tam bangerów nie co nie miara, a nie nieco miara. My w każdym razie jutro słyszymy się w kanale nadawczym w RMF Max. Świderski i Borycka, do jutra, cześć.
0: Pa.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.
6: Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska. Witajcie ponownie. Maczetę i gaz pieprzowy miał przy sobie 16-latek zatrzymany po pościgu przez szczecińskich policjantów. Chłopak sam zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy, a jak się okazało w trakcie interwencji, chwilę wcześniej zaatakował on innego mężczyznę.
7: 16-latek na widok radiowozu przeszedł przez ulicę w niedozwolonym miejscu i zaczął uciekać, dlatego policjanci ruszyli za nim.
8: Stój, pędzel!
7: Po krótkim pościgu udało się go zatrzymać.
8: Patrz na ziemię!
7: Chłopak miał przy sobie maczetę i gaz pieprzowy. Po jego zatrzymaniu funkcjonariusze dostali informację o tym, że niedaleko ktoś zranił mężczyznę. Do tego ataku przyznał się 16-latek, który tłumaczył, że poszkodowany to jego kolega, z którym się pokłócił. Ranny zgłosił się do szpitala, ale po opatrzeniu wyszedł do domu. 16-latek z kolei trafił do izby dziecka, a później do ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny.
6: Ustalił Dawid Siwek.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: W Filharmonii odbyła się konferencja AI Connect.
9: Czwarta edycja konferencji AI Connect. Przed nami trzy strefy. Scena biznesowa, scena technologiczna i strefa expo. Wspaniałe miejsce, żeby nawiązać cenne relacje biznesowe, a także zdobyć wiedzę na temat sztucznej inteligencji, na temat konkretnych efektów wdrożenia sztucznej inteligencji. Na naszych scenach zobaczymy prelegentów z całego kraju, ale też i osoby na co dzień zawodowo wdrażające i rozwijające sztuczną inteligencję w Szwajcarii czy w Stanach Zjednoczonych.
6: Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest rola człowieka w świecie, gdzie coraz więcej zależy od AI. Uczestnicy poznali praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji, sposoby na podnoszenie cyberbezpieczeństwa oraz strategię cyfrowej transformacji firm. Jednym z głównych celów jest wskazanie sposobów na to, by łączyć technologię z ludzkim doświadczeniem i budować firmy gotowe na przyszłość, mówiła organizatorka konferencji Magdalena Ławicka. Ciekawe statystyki przekazał zachodniopomorski oddział ZUS-u. Jak wynika z danych zakładu, w pierwszym półroczu tego roku zwolnienie lekarskie otrzymało mniej osób niż w tym samym okresie rok wcześniej. Mimo tego łączna nieobecność pracowników była dłuższa.
10: W pierwszym półroczu tego roku lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego prawie 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na niemal 5 milionów 193 tysiące dni absencji. Rok wcześniej było więcej zwolnień, ponad 499 tysięcy, ale spowodowały mniejszą liczbę dni absencji. Oznacza to, że w tym roku do czerwca mamy blisko 2% mniej zwolnień, ale wzrost dni nieobecności przeszło 1%.
6: Informował o tym Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS. To tyle w tym Fleszu, a wy zostańcie z nami, bo mamy bieżące lokalne informacje.
11: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Wieczorem na termometrach w Szczecinie już tylko 13. Silny wiatr, zimny momentami. Ta odczuwalna temperatura może być dużo niższa. Jeśli macie w planach jakieś wyjście, na przykład chcecie wybrać się nad bulwary w Szczecinie, no to koniecznie coś ubierzcie, co ma kaptur, bo momentami naprawdę mocno wieje. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, tutaj 9 na termometrach, a jutro w ciągu dnia, szczególnie o poranku 10, a w ciągu dnia do 16 stopni.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Witajcie, moje drogie jesieniary. No to co, chyba już wszyscy oficjalnie bardzo szczęśliwi. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Zaczynamy nasz już wieczór, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. No widzimy się początkowo, gdy jasno, a kończymy, gdy już ciemno, ciemno, ale będzie bardzo miło i przebojowo, obiecuję, od 20 listach obec. A na starcie naszego spotkania Jason Derulo i przyjaciele.

Walker, fajny numer na spacer w parku, gdy pięknie spadają liście. W ogóle dzisiaj jest dzień tego spadającego liścia i rzeczywiście tych liści jest coraz więcej, a niedługo to będzie taka kupa tych liści i będzie można się jak co roku rzucać w żółte liście i robić sobie roleczki. Tylko pamiętajcie, żeby tam sprawdzać, co jest pod taką kupą liści, bo wiecie, tam ludzie czasami w parku z pieskami na spacerki chodzą, tak więc różnie to się musi, może skończyć, proszę uruchomić wyobraźnię. Ciekawe, czy Margaret też rzuca się w liście jesienią. Macie ją teraz w RMF Max, tak śpiewa nasza nowość, Prima Ballerina.

kolejny hit z cyklu Już gdzieś to słyszałem. Może ktoś to kiedyś słyszał w wydaniu grupy Star Sailor, Fall to the Floor, i to jest nowa wersja, którą odświeżają Francuzi z ekipy Offenbach, dając właśnie tej produkcji nowe życie. Walczą też o jedynkę tego tygodnia na liście Hobbence. Sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj już po godzinie 20. Możecie jeszcze komentować i głosować, a nawet trzeba, rmfmax.pl. Szybkie pytanie, czy są ze mną fani Timmy Trumpeta? No wiem, że jest to trochę osób. Nowość od Timiego już za kilka minut.

Tylko proszę mi tutaj nie puśnijcie przed zachodem słońca. Tylko kochaj mnie, to Zalia. No to teraz podkręcimy tempo. Trąbka to jego główny sceniczny gadżet. Czyli już chyba wiecie, o kogo chodzi. Jest z Australii, jest DJ-em. Jego największy hicior to chyba jednak Freaks. Najczęściej pojawia się na wielkich festiwalach. To on, Timothy Smith, czyli Timmy Trumpet. Zaczął grać na swojej trąbce już jako dzieciak i zanim zrobił karierę w muzyce tanecznej. Rozwijał się już jako instrumentalista. Timmy Trumpet i Ale Farben, nasza nowość tego tygodnia w RMF Max. Chase the Feeling.

0: Fly High to the Sky, oczywiście Tobi Romeo i nasza taneczna petarda w RMF Max. Chciałbym zdementować pewne informacje, że my już mamy prognozę pogody na święta. Jeszcze nie mamy. Niektórzy próbują w internecie, niektórzy tam spekulują, że wiecie, że El Niño. Jedni mówią, będzie cieplej, drudzy mówią, będzie zimniej. Jeszcze musimy poczekać trochę na takie prognozy, jak twierdzi mój wujek z NASA. A jak będzie jutro, no to akurat możemy wam powiedzieć to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?

25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: i po reklamie.
1: Wieczorem na termometrach w Szczecinie już tylko 13. Silny wiatr, zimny momentami, ta odczuwalna temperatura może być dużo niższa. Jeśli macie w planach jakieś wyjście, na przykład chcecie wybrać się nad bulwary w Szczecinie, no to koniecznie coś ubierzcie, co ma kaptur, bo momentami naprawdę mocno wieje. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, tutaj 9 na termometrach, a jutro w ciągu dnia, szczególnie o poranku 10, a w ciągu dnia do 16 stopni.

0: Musicie przyznać, że Mata wbił się tutaj perfekcyjnie w ten kawałek. Disco klasyk w nowej wersji. Aichi Mata, Ring My Bell, Polish Remix. No to teraz czekamy, kiedy właśnie polska wersja zacznie rządzić na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Czas najwyższy. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami. Będzie Artemas, powróci Kaigo. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Matko kochana, pierwszy dzień jesieni, to co tu można robić w Szczecinie wieczorem? No są propozycje, od razu w jesieniarskim stylu, proszę bardzo, można dzisiaj wbijać na godzinę 20 do Cafe 22 Cinema Voices Acoustic, czyli przy placu Rodła 8 wybieracie się dzisiaj na przykład na utwory zespołu Coldplay, Stinga, Michaela Jacksona, grane na fortepian, gitarę, wokale. Panorama Szczecina z 22 piętra, do tego spokojny wieczór, no i znane piosenki w akustycznej odsłonie. Brzmi dobrze, brzmi jesieniarsko? A może oprócz tego macie chęć na przykład już w ten piątek wybrać się do szczecińskiej filharmonii? No tam to będzie z kolei niezłe połączenie zarówno chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie, jak i rockowej ikony początku lat 2000, czyli chodzi o zespół Happy Set. Rockowa energia spotka się z siłą chóralnych harmonii. I oczywiście te dobrze znane utwory w stylu Zanim pójdę, czy Damy radę, będziecie mogli usłyszeć w absolutnie nietypowym wydaniu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Mierzynie. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak butla z helem w niewiarygodnej cenie 70 zł, a także College Block oraz wiele innych artykułów szkolnych już od 23 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten czwartek w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32A. Teddy, pełen pomysłów.
17: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
19: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Słuchajcie, Flesza w RMF Max, Szczecin, Monika Kołutowska. Prawie 60 tysięcy sztuk papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ze Szczecina. Towar odnaleźli podczas kontroli na jednym z przygranicznych targowisk. Szczegóły tej sprawy poznał nasz reporter Dawid Siwek.
2: Stoiska na targowisku w pobliżu granicy z Niemcami kontrolowali funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego ze Szczecina. Przeszukali oni wytypowane stragany i na jednym z nich zabezpieczyli ponad 57 tysięcy papierosów, 56 sztuk papierosów elektronicznych, ponad 5,5 tysiąca wkładów tytoniowych i 10 saszetek nikotynowych. Powód to brak polskich znaków akcyzy lub znaki, które były już nieważne. Według wyliczeń Skarb Państwa stracił na tym około 85 tysięcy złotych. Zatrzymany został 41-letni Polak, który odpowie teraz za paserstwo akcyzowe.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Wirtualny asystent AI pomoże mieszkańcom Szczecina w sprawach urzędowych. To nowa usługa, która wystartowała na stronie e-Urzędu Miasta. Jest dostępna przez całą dobę i nie wymaga logowania. Asystent pomaga znaleźć informacje o miejskich procedurach, wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.
3: Tu nie ma żadnej możliwości połączenia się z prawdziwym człowiekiem, ponieważ to też nie jest tak, że te odpowiedzi są zatwierdzane przez fizycznego pracownika. To jest właśnie typowa sztuczna inteligencja, typowy bot. Natomiast warto podkreślić to, że porównując tego naszego wirtualnego asystenta do podobnych narzędzi w innych miastach albo nawet w popularnych sklepach internetowych, to jest taka jakby rozszerzona wersja. To nie jest odsyłanie do jakichś tabel, przekazywanie skopiowanych szablonów. Na pewno każda rozmowa może wyglądać inaczej.
1: Dodał Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. Pomagają z sercem na dłoni. Szczecińscy lekarze pojechali na wyprawę do Kenii po to, by pomagać mieszkańcom ubogiej prowincji Meru.
4: 14 lekarzy, jedna położna, 2 studentki, 3 wolontariuszy i my jako lekarze przyjmujemy średnio 60 do nawet 80 osób dziennie.
5: Słyszałem, że dużym problemem jest leczenie oparzeń. Pracowałem w oddziale leczenia oparzeń przez 7 lat, więc mam nadzieję, że będę mógł służyć doświadczeniem.
6: Będę udzielać pomocy najmłodszym pacjentom, leczenie infekcji, układu oddechowego, przewodu pokarmowego.
7: Musimy zabrać odpowiedni sprzęt z tego względu, że tam nie będziemy mieć odpowiednich narzędzi, tylko sami musimy wziąć wszystko ze sobą.
1: Jak słyszeliście, to trudna misja, ale warta wysiłku. Medycy zabrali ze Szczecina najpotrzebniejszy sprzęt oraz dary przekazane przez mieszkańców, okulary, zabawki edukacyjne czy artykuły dla dzieci. I Szczecin po raz pierwszy w historii został liderem rankingu miast Business Insidera.
8: Żeby te różne problemy, z którymi się borykaliśmy, czy wyzwania, rozwiązywać. No i jeżeli w 6 parametrach to jest oceniane wysoko, to znaczy, że ta praca, którą wykonują radni, którą wykonują prezydent, urząd, nasze służby, że to przynosi jakiś efekt.
1: Ocenił prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Wieczorem na termometrach w Szczecinie do 13 stopni. Jeśli macie w planach jakieś wyjście, to koniecznie sweter i kurtka. To już jest taki moment, że trzeba właśnie przygotować trochę cieplejsze ubrania. W końcu dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a o poranku już coraz chłodniej w Szczecinie. Na termometrach 10, w ciągu dnia jutro do 16 stopni i przydadzą nam się parasole. To będzie deszczowy dzień.
9: Witajcie po 19 już wieczorowo, Przemek Grabowski w RMF Max. No i szybko zrobiło się nieco chłodniej, no i wraca pytanie, kiedy wystartują grzanie? Jak tam grzeją już u was? My trochę pogrzejemy. Mam tutaj wasze ulubione hiciory, teraz Tempe City, ich wersja Self Aware. No to może, jeżeli u was jeszcze wieczorowo nie grzeją, to stary sposób babci, słuchajcie, termofor. Może macie gdzieś w domu i tam ciepła woda i tak sobie siedzimy. Albo leżymy z tym termoforem pod kocykiem. Proszę bardzo, nie ma za co.

przy tej piosence będziemy wspominać wakacje, to na pewno. Kaigo i jego Take Me Back w RMF Max. Teraz nasza nowość od dziewczyn, o których jest głośno. Chyba słyszeliście o Cat's Eye. To naprawdę międzynarodowa grupa. Tworzy ją szóstka dziewczyn. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia i Jonki. Pochodzą z USA, Filipin, Szwajcarii i Korei Południowej. To był casting, który dział się na całym świecie. No i teraz najlepsze z najlepszych śpiewają kolejne nowości w RMF Max. Cat's Eye i Animal.

śpiewał Wiktor Waligura, który odwiedził już kiedyś RMF Max, a ostatnio wpadł do nas Mrozu, pamiętacie? Mroza kiedyś, jak nawijał, że miliony monet, a Mroza dzisiaj ma dużo nowej muzyki, co jeszcze ciekawego powiedział Karinie Nicińskiej, sprawdzicie także na YouTubie, bo jest już nowy wywiad z Mrozem, wbijajcie dzisiaj wieczorowo. A za chwilę w głośniku Cyryl i jego wersja Stumbling In. Hit

słodsze, a niskie, wiecie, bum, bum, bum, basiory, że coś jest bardziej gorzkie. Czyli czasem za smak kolacji odpowiada także playlista. No to teraz będzie i gorzko, i słodko, bo mam dla was mega nowość. Wracają chłopaki z Fastboy w naszej nowości Music Sounds.

0: My Body Isn't Ready i kolejny sukces tego gościa to Somber w RMF Max, który chciał nawiązać się do pewnych plotek i chciał coś wszystkim wyjaśnić raz i na zawsze. Chciałby zdementować plotki, że za jego karierą stoją rodzice, którzy pracują w showbiznesie, że to mama i tata mu załatwili miejsca na listach przebojów. Tak po prostu nie jest, to byłoby niemożliwe, to nieprawda. Koniec cytatu. No, oczywiście to wy decydujecie, gdzie będzie niedługo nasz Somber. Głosujcie na rmfmax.pl. Nowe wydanie listy Hot Bands już od 20.
1: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania.

0: odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Wieczorem na termometrach w Szczecinie do 13 stopni. Jeśli macie w planach jakieś wyjście, to koniecznie sweter i kurtka. To już jest taki moment, że trzeba właśnie przygotować trochę cieplejsze ubrania. W końcu dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a o poranku już coraz chłodniej w Szczecinie. Na termometrach 10, w ciągu dnia jutro do 16 stopni i przydadzą nam się parasole. To będzie deszczowy dzień.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Liwka i jej ostatnia nowość w RMF Max. Czy są ze mną fani Karol G? Spoko, spoko. Będzie dzisiaj w poczekalni Listy Hopbands. A czy są fani klubowych bitów i muzyki Adriatic? No to dla was też będzie coś ekstra. Kolejne wydanie startuje dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Owszem, owszem, jesień na pełnej, ale nie brakuje propozycji, które jeszcze troszeczkę zahaczają o lato, no bo ogrody, Śródmieście, Aleja Wielkopolska i to tutaj na pewno taneczny wieczór nakręcać będą DJ Twister i DJ Tolo i tam letnie hity z pewnością usłyszycie od godziny 21. Takie przyjemności czekają was w piątek. Także w piątek, ale w ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego 90 pojawi się sieciowanie na trawie plus New Skin. New Skin to zespół związany z inicjatywą Fenomen Zorza. No a poza tym będą jeszcze ognisko, poczęstunek, sztuka, muzyka. Wszystko startuje o godzinie 18.30. No i do Teatru Letniego jeszcze też pamiętajcie, że można wybrać się już w najbliższą sobotę. A tam Król Trensu, czyli ATB o godzinie 22.00, a wcześniej jeszcze pojawi się specjalistka także od gorących brzmień, czyli Ina. Od niego z pewnością usłyszycie You're Not Alone, a od niej choćby utwór Up, czy doskonale znany More Than Friends.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 500 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Monika. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Szczecin 98,4 FM.
6: Dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20 w środku tygodnia. Przychodzę tutaj z hitami, z nowościami, z premierami. Sprawdzajcie, co się dzieje. Czekam na wasze głosy, komenty. Walka fanów trwa na rmfmax.pl. A zestawienie dzisiaj otwieramy od razu od nowości. Wraca Lost Frequencies po raz pierwszy na 10. Śpiewa Mary Frost w rajskiej produkcji Paraiso.
4: Max. 10. Numer 10.

Kiedyś Nina Sky na podobnym bicie zrobiła swoje Move Your Body Girl, a tym razem Karol G, Baby Wow. No jest chyba wow, na pewno będzie imprezowe wow, a w ogóle będzie jeszcze większe wow, jak wejdzie szybko, może jeszcze przed weekendem, do zestawienia listy Benz rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość, mamy ich trochę w tym tygodniu, już na 9. Od dzisiaj z nami nowość od projektu The Colors, ich Prima Donna. Max 9.

wszystko, czego chciałem. To Mrozu 2.0, tak trochę. Tutaj Mrozu i Kasperczyk są wśród najlepszych. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Mrozu wpadł do RMF Max. Mamy nowy wywiad z Mrozem, dostępny od dzisiaj na naszym kanale na YouTubie. Warto, zapraszam wszystkich. A teraz coś dla fanów klubowych bitów, w szczególności Progressive House'ów i Melodic Techno, bo taką muzykę produkują i miksują przyjaciele z Adriatic. Nasza nowość, Palm of Your Hands.

0: Polecam wam ten beat na weekend, na wrzesień i na jesień. Sylwa Bumpa zrobił naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Hot Bands w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl. Może jutro będziemy mieć nową taneczną jedynkę. Jeśli chodzi o taneczne produkcje, to już za kilka minut house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: I po reklamie.
12: RMF Max.
13: RMF Max Szczecin.

0: Wiadomo, że takie soczyste bity są także w grze. To coś ze ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto, część 6. Rhino, naprawdę bardzo soczyście, Travis Scott udowodnił, że wie, co robi. No i teraz czeka na swój debiut w zestawieniu w Polsce, a ma tutaj wielu fanów na pewno. No to wskakujemy, głosujemy, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę, Alex Warren też ma tutaj wielu fanów. Dzisiaj na trzecim, Passenger.
1: RMF Max 3, numer 3.

nie gra w klubie, to najczęściej jest już na siłowni o 6 rano. Joel Corey, jego nowość Don't Go Breaking My Heart. Do tego skacze, do tego pakuje. No to skoro jest na siłce już od 6, to chyba jeszcze trochę i będzie się kładł spać. Joel Corey czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. My na pewno za wcześnie się dzisiaj nie położymy, bo będzie dużo dobrego bitu. Na trzecim w zestawieniu listy Hop Bands w środę Alex Warren, Passenger. Na drugim Robin Schulz, Watermat odświeżają klubowy klasyk Take It Slow. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Gibbs, Ego i For Money. Ponownie na więcej waszych głosów na Hop i jedynka. Ostatni dzień lata. Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Gibbs, Igo, Forman i wracają na szczyt listy Hot Bands. Brawa dla was i brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę dobre Italo Disco. Wróci także Zalia i będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Jak Szczecin radzi sobie z pierwszymi dniami jesieni? Jeżeli o to jest pytanie, no to rozrywkowo całkiem nieźle. Dzisiaj oczywiście pierwszy dzień jesieni, ale już wygląda to całkiem przyjemnie, bo pamiętajcie, dzisiaj można wybrać się do Cafe 22 na placu Rodła 8. Tutaj, patrząc na panoramę Szczecina, możecie spokojnie w klimacie posłuchać utworów od Coldplay, Stinga, Michaela Jacksona. To wszystko w wydaniu na fortepian, gitarę akustyczną i wokale. Przyjemny, spokojny wieczór szykuje się dzisiaj w Cafe 22, ale oprócz tego pamiętajcie, że można wybrać się także choćby już w najbliższy piątek do Ogrodu w Śródmieście. Tutaj DJ Twister i DJ Tolo będą nakręcać taneczny wieczór. Poza tym także w sobotę tanecznie w Teatrze Letnim będzie. Ina i ATB przyjeżdżają i tam na pewno jeszcze dadzą mocno letni klimat, jeżeli chodzi o te występy i koncerty. A poza tym jeszcze w Ogrodach w Śródmieście także DJ Samp One w tę sobotę będzie nakręcać taneczny wieczór. A i fani Baciaty na pewno znajdą też coś dla siebie w tę sobotę w Centrum Handlowym Nowy Turzyn.
2: Reklama.
3: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to jakoś przemyśleć.
3: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

Nasz mózg potrafi rozpoznać znajomą piosenkę niemal natychmiast i myślę, że Zalię w tej piosence rozpoznalibyśmy chyba wszyscy po pierwszej nutce, to od razu. Przemek Grabowski, witajcie po 21. No teraz numer, którego może jeszcze nie rozpoznalibyśmy po pierwszej nutce, bo to bardzo świeży beat. Wraca Marshmello, tajemniczy DJ z białym wiadrem na głowie, coraz częściej z gwiazdami. No i tym razem nowy talent, nowy wokal. Gwiazda z Kanady, śpiewa tu Cameron Whitcomb. Jest energia w numerze Hello.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra Jesień, oficjalnie nareszcie. Cieszą się jesieniarze, jesieniary. Ale to jest chyba tak, że ta jesień, taka wiecie, we wrześniu i w październiku, to jest inna jesień niż ta w połowie listopada, kiedy jest trochę bardziej ponuro. A za chwilę numer, który nadaje się na każdą porę dnia, rano, po południu i na wieczór. Post Malone i Sway Lee, nasza kolejna nowość, Sunflower.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
2: I po reklamie.

Błysk to Dawid Podsiadło w RMF Max. Teraz historia pewnego klubowego bitu. Insomnia. To tak naprawdę numer, który powstał rzeczywiście z problemów ze snem, bo Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, napisał tekst, inspirując się właśnie bezsennością. Stąd słynne I Can't Get No Sleep. Kawałek stał się jednym z największych klubowych hymnów lat 90. i wrócił do nas ostatnio przecież w nowej wersji, w której śpiewa Bibi Rexa i Faithless New Religion. No na pewno za szybko to dzisiaj nie zaśniemy.

Self-aware wersja Tempo City wieczorowo, tak jeszcze przed snem w RMF Max. A czy macie czasami bardzo realistyczne sny? 85% ludzi doświadczyło tak realistycznego snu, że zaraz po przebudzeniu nie byli w stanie odróżnić, czy działo się to naprawdę. Ja też tak miałem ostatnio, słuchajcie, w szczególności w trakcie drzemek w ciągu dnia, jak się przydarzy. To czasami człowiek się budzi i nie wie, gdzie jest i jaki to dzień tygodnia i która pora roku. Ostatnio to po przebudzeniu miałem wrażenie, że jest czerwiec i wakacje dopiero przed nami, a później przyszło rozczarowanie, niestety. Zanim pójdziecie spać, posłuchamy świetnych numerów. Jej głos też na kolorowe sny Rita Ora u nas, jej Anywhere.

0: Mata zaskoczył, udowodnił, że może być także królem disco i królem parkietu. Ring My Bell, disco klasyk, odświeża Aicz. Mata nawija, zrobił to doskonale i być może to będzie nasza, wiecie, tak już czwartkowo jedynka na liście Hot Bands przed startem weekendu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na swoich faworytów na rmfmax.pl. Nowe wydanie jutro od 20, a my słyszymy się już o godzinie 18 w czwartek. Przemek Grabowski, cześć! Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to coś przemyśleć.
2: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: I po reklamie.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.